możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Specjalnie tu przyszliśmy, specjalnie tak wcześnie, żebyśmy w najlepszym możliwym składzie mogli zacząć najfajniejszy czas w całym roku. Wakacje już są.
2: Już są wakacje, a w tym roku potrwają dokładnie 66 dni, z czego dwa mamy już za sobą.
1: O Jezu, a nie znaczy Aśka, dwa za sobą. Pomyśl, co przed tobą.
2: Max, ty.
1: A jak ci nie pasuje, możesz się przesiąść. Aśka Mełsirek-Jakubek, dzień dobry.

0: Lato na maksa i dużo muzycznych nowości. Lumix Self Aware, także o poranku w RMF Max.
1: Skolim ma przed sobą bardzo pracowity sezon, mega pracowite wakacje. 4 koncerty dziennie ma w planach nawet.
0: Ile się zarabia na 4 koncertów?
1: 11 milionów złotych polskich.
0: Bardzo fajna wakacyjna praca. Każdemu takiej życzymy.

0: Ed Sheeran i jego legendarny dmuchany flaming. Takie mamy na to na maksa w RMF Max.
1: Jesteśmy potęgą, my Polska, jeżeli chodzi o produkcję truskawek, potęgą światową. Wyprzedza nas tylko Hiszpania, a nasze truskawki jeszcze wysyłamy sąsiadom.
0: I bardzo dobrze, bo robimy ich tak dużo i są takie dobre, że sami już nie damy rady tego zjeść. Także jedzcie z szczepułkami w ogóle.

Komunio. Wesele. Ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych. Leclerc Świdnica. Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.

0: zrobi Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi, 13 minut po godzinie 6.
1: I bardzo dobrze, że tak zrobi, bo są wakacje i tak właśnie trzeba żyć, Hakuna Matata i do przodu.
0: No. Jak będzie, Asia Meł, Zirek Jakubek, dzień dobry Polsko, robimy wam lato na maksa. Pierwszy dzień wakacji dla wielu tych, tych, którzy nie odbierają świadectw, nie cieszą się sobotą, niedzielą, poniedziałek, jakiego dawno nie było.
1: Tak, dzieci zostają w domu, a w świecie Chicago Fire. Chicago Fire, jest alert w sprawie Roberta Lewandowskiego. Podobno umowa podpisana ma być w tym tygodniu pomiędzy Robertem a Chicago Fire.
0: Ale to jest tak bardzo podobno, że Anka już wie, Robert już wie, Anka nawet już spakowała torbę, a menadżer Chicago Fire mówi, wstrzymajcie konie na chwilę, ten Fire jest jeszcze grubo przesadzony, dajcie spokój, może tak, może nie. I znowu Amerykanie nas trzymają w takiej niepewności.
1: No, oni tak lubią.
0: Tak, ostatnio tak miałem w sprawach amerykańskich, jak stanąłem przed tym kioskiem w Maku i okazało się, że nie mogę nacisnąć małej koli. Oni to specjalnie zrobili. Chciałem cola zero, a tu nic, tylko z cukrem. Cola zero! Z cukrem. Cola zero! No.

0: Czy są tu ludzie, którzy czują wspaniały wiaterek w tym numerze?
1: 19 minut po godzinie 6, taki chudek.
2: Ja tam czuję lato na maksa, przepraszam. Okay. Czujemy inne rzeczy, no
1: Aśka
2: tak bywa.
1: Aśka jeszcze nie przydawkowała wczoraj temperatury, siedziała w
2: cieniu.
1: Bilety na Beats for Love i uwaga, wejściówki na krakowski koncert One Republic będziemy wam rozdawać w poranku RMF Max. Kto chce zdobyć bilety, ten nas słucha przynajmniej do 9.

0: całą paczką.
1: Na spontanie?
2: Tak brzmi lato.

0: hit na maksa z czasów Wielkiego Lodu. To był ATB, You Are Not Alone, 27 minut przed godziną 7. To nie jest śmieszne,
1: Asia. Jest.
0: Ja naprawdę pamiętam, kiedy 20 stopni to już było gorąco i to był upał, a teraz się okazało, że 40, słuchajcie, 40 i pół.
1: Tak, 40
0: i pół. Nowy, poweekendowy, temperaturowy maks krajowy.
1: Słubice taką temperaturę odnotowały, 40 i pół, tak gorąco było w naszym kraju 100 lat temu. I nawet nie tak gorąco, bo jednak trochę chłodniej. 40 i pół w Słubicach.
0: Przysiągłbym, że to było wczoraj, a nie 100 lat temu, ale też fajnie. Lato na maksa to lato nowości. Jest UŻEL, jest Moving to the Sun.

0: Lecie na Maxa, które znacie i kochacie. I tak wam gramy w Lecie na Maxa samego rana w poniedziałek, 20 minut przed siódmą.
1: Kolejny dzień alertów RCB, tym razem już nie tylko z powodu gorąca, ale jeżeli macie w domu coś na gaz, jeżeli to kuchenka, jeżeli to piecyk, eksperci przypominają, żeby wietrzyć, bo zagrożenie czadem wisi w powietrzu.
0: Nawet wisi mocniej, bo jak jest gorąco, to jest łatwiej o czad.
1: A u mnie mało brakowało, byłaby awantura z powodu alertu RCB.
0: Bo?
1: Dostałem SMS-a o północy.
0: Matko.
1: Od kogo alert RCB?
0: Straszne.
1: Na pewno tak ją masz opisaną, alert.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na Maxa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława,

0: Poniedziałki na wakacjach mają to do siebie, że wszystko dzieje się trochę za szybko. Jeszcze przed chwilą drzemka, a tu nagle 6:50 na zegarach RMF Max.
1: Nasi dzielni siatkarze cały czas pięknie walczą w Lidze Narodów i rozegrali mecz z Argentyną. Na szczęście mecz wygrali 3-1, ale pierwszy set tego meczu przejdzie do historii. No. Słuchajcie, Polacy przegrali tego seta, ale przegrali 48-50.
0: Do 50. Pewnie czekali na kogoś, ktoś miał przyjść. Chłopaki, on zaraz przyjdzie.
1: Ale jakaś żona?
0: Ale nie, właśnie, bo on mówił, że wyszedł tylko na jednego seta.
1: Trochę mu się przedłużyło.
0: Także brawo, dziękuję. Chciałem podziękować bardzo chłopakom. Dzięki, że graliście 48-50.
1: Na ciebie czekali?
0: Graliby dalej.

0: Italo Disco mamy nie tylko przed 7 w RMF Max, mamy też na zewnątrz Italo i to takie pełną parą, bo gorąco dzisiaj.
1: Italo pełną parą, wow, fajnie. 4 minuty i godzina 7, informacyjny flash dla tych, co chcą być dobrze poinformowani. Zwłaszcza jeśli na wakacje jadą pociągiem, bo uwaga, uwaga, uwaga, jakie pociągi dzisiaj na tory nie wyjadą, a te, które wyjechały, jak duże mają już opóźnienia, o tym za 4 minuty o 7.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara, a jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: I po reklamie.

0: Jest siódma, czas na flash w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. No, upał mocno miesza, także na kolei dziś na tory nie wyjedzie 21 pociągów, czytamy w komunikacie PKP Intercity. To składy relacji Łódź-Warszawa, Kostrzyn-Gdynia i Kraków-Jelenia Góra. Ponad 20 pociągów o poranku notuje opóźnienia, 113 minut poślizgu ma skład Uznam z Chełmu do Świnoujścia. Ponad 50 minut opóźnienia ma pociąg też do Gdyni, ale z Gliwic.
1: Przyjeżdżałam właśnie pociągiem Berlin-Warszawa, no to 70 minut. Minut opóźnienia było.
2: A teraz panie czekają?
1: A teraz córka jedzie do Krakowa.
2: Jaka jest strategia o poranku na podróż, bo temperatura coraz wyższa będzie?
3: No na pewno jakieś lekkie przebywne ubrania, jakby ewentualnie klima nie działa w pociągu, no i wiadomo, że trzeba się nawadniać.
0: Z pasażerami na dworcu centralnym rozmawiał Michał Dobrołowicz. Tymczasem w Słubicach w Lubuskiem padł wczoraj rekord ciepła. Odnotowano 40,5 stopnia. Przez region przetoczyły się burze. Wieczorem strażacy interweniowali ponad 140 razy.
4: Najwięcej zdarzeń zanotowaliśmy w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, połamane gałęzie.
0: To młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Od wczoraj strażacy w całej Polsce interweniowali prawie 300 razy. Prezydent Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego. Ogłaszając to podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy, oświadczył:
5: Nikt
0: i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Przypomnijmy, w zeszłym miesiącu ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu ordera Orła Białego. Tuż po tym Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kanada z awansem do 1/8 mundialu. W Los Angeles Kanadyjczycy w doliczonym czasie gry strzelili gola, no i pokonali RPA 1-0. W grupie J Jordania przegrała wcześniej starcie z Argentyną 1-3, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Tymczasem reprezentacja Brazylii po zwycięstwie w grupie C szykuje się do meczu z Japonią w 1/16 mistrzostw. Start spotkania o 19. Robert Lewandowski ma zagrać w Chicago Fire. To doniesienia włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano. Ponoć sprawa jest już przesądzona. Robert ma podpisać 2-letni kontrakt. Do tematu wrócimy. Dziś znów będzie bardzo gorąco. Jeżeli liczyliście na to, że będzie odrobinę lepiej niż w ostatnich dniach, to niestety musimy was rozczarować. Cały czas walczymy z falą upałów. Mogą też pojawić się burze i opady deszczu miejscami. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, to tak, najmniej zobaczymy dziś w Szczecinie 28 stopni, później Gdańsk 29, Warszawa to już 37 kresek, Wrocław podobnie, Katowice okolice 37 stopni i Kraków również.

Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.

0: Lubię te piosenki, które opowiadają o świecie. 8 minut po godzinie 7. Holidays, Remedy, Manuel. To jest Lato na Maxa, to jest RMF Max.
1: I tutaj są wiadomości, na które czeka cała Polska. No. Uwaga, idzie ochłodzenie.
0: No, wreszcie,
1: we
0: brawo.
1: Wtorek na południu już tylko 31 stopni.
0: Super, dziękuję.
1: Nie, tak całkiem serio, naprawdę idzie od północy i z każdym kolejnym dniem od morza będzie szło zimniejsze. Od morza i od zachodu.
0: Zimniejsze.
1: Tam nawet temperatura spadnie poniżej 20 w drugiej połowie tygodnia.
0: Jakby się w pogodzie nie działo, pamiętajcie, jesteśmy z wami właśnie po to, żeby od czasu do czasu znalazło taką nowość, która zrobi wam lato jeszcze bardziej na maksa. Sprawdźcie to. Shimza. Fire, fire. Mieli nagrać numer pod tytułem Klima, Klima, ale...

0: Ok, Mister, good prize for you, Mister Super Watch Legend. Today pokazuje, o, tiki, tiki. Super Watch Legend, my friend. Good prize, 18 minut po godzinie 8. Przepraszam, 18 minut po godzinie 7.
1: No właśnie, bo tak. Irek już jedną nogą jest na Beat for Love. On by też chciał tam pojechać.
0: O matko, jedyna 4 dni szalonego festiwalu. Ty i jedna dowolnie wybrana przez siebie osoba na scenie, między innymi Marshmallow, Calvin Harris,
1: ale Soy Dimitri Vegas oraz cała długa lista innych artystów, których znacie i lubicie. No i wy też możecie tam być, bo my mamy dla was wejściówki.
0: I będziemy rozdawać teraz tą specjalną wejściówkę na cały festiwal Beats for Love. Tylko wyobraźcie sobie, że ją wygraliście i ucieszcie się tak, żeby nasz Messenger zwariował. No po prostu tak się ucieszcie, nagrywając głosówkę na naszym RMF Max Messengerze, że będziecie się cieszyć i wszyscy będą wam zazdrościć, że potraficie się cieszyć jeszcze nie wygrywając, a pokazując, jak byście się cieszyli, gdybyście wygrali.
1: Żebyście się tak mogli w pełni cieszyć, to tylko dorzucimy, że Beats for Love się dzieje w Ostrawie. I się dzieje od środy, od 1 lipca przez 4 dni.
0: A Ostrawa to jest godzinka drogi z Katowic, więc wiecie co robić. Messenger RMF Max, Beats for Love, wejścióweczka do wzięcia.

0: jak ognisko na działce.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato!

0: już prawie pół do ósmej. Staszek ma dla nas wiadomość dnia.
1: Jedziemy na festiwal!
0: Halo, kochani, lecą do was klubowe gadżety, gwizdki, rękawiczki, paluszki słone. Jedziemy na festiwal na Beats for Love. Staszek nagrał taką głosóweczkę, która nie pozostawia wątpliwości, że w Ostrawie będą się działy rzeczy wielkie, wyjątkowe. Dimitri Vegas, między innymi Marshmallow,
2: Calvin Harris i Alesso i wielu innych. Robert miał też ochotę i Darek też miał ochotę na to, żeby
0: Marek
2: się wybrać.
0: Marek to jest w ogóle wariat. Posłuchajcie Marka. Hej, Marek! Diaboliczny Marek. W sprawie Roberta głosy są podzielone.
1: Jedziemy na festiwal!
0: Bo Staszek chce być też Robertem, ale najbardziej szaloną głosóweczkę nagrała dzisiaj Kasia i dla Kasi mamy dwuosobową wejściówkę na Beats for Love.
2: Na całe 4 dni tego festiwalu w Ostrawie startuje w środę.
0: Bo Kaśka ma taką samą ocenę, że można jej zazdrościć.
3: Beats for Love, Kasia mistrzem jest, Beats for Love, wygrałam bilet.
0: Nagrywała Kasia nie wiedząc, że wygrała.
3: Wygrałam bilet, jadę na Beats for Love, mam bardzo blisko, 45 minut.
0: Jeżeli macie w klasie, a właściwie mieliście w klasie taką koleżankę, która mówiła, że się nic nie uczyła i tak była piątka, to jest Kasia.
2: Kasia.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Proszę nie parchać, panie Michale. Minuta po pół do ósmej.

0: bardzo lubimy rozdawać wam podwójne wejściówki na duże muzyczne wydarzenia, bo potem takie fajne głosóweczki, na przykład od Kasi.
1: Dziękuję bardzo.
0: A dzisiaj jeszcze będą przyjemności, bo 4 osoby wyślemy na koncert One Republic.
2: Dokładnie tak, cała paczka może pójść na krakowskie wydarzenie.
0: One Republic, słuchajcie, RMF Max, by zdobyć wejścióweczkę. Między 8 a 9 będziemy rozdawać, a teraz 8 już za 20.
2: I mundial cały czas się toczy, weszliśmy już w fazę pucharową, czyli teraz się gra tak, że jak wygrywasz, to idziesz dalej, jak przegrywasz, to odpadasz.
0: No, nasi,
2: już nie ma
0: nasi najczęściej tak grają. Co zrobić?
2: Ale nasi tam nie grają.
0: Japonia, Brazylia, dzisiaj o godzinie 19:00, Niemcy, Paragwaj, dzisiaj 22:30.
2: Dobry mecz będzie, Niemcy, Paragwaj.
0: Każdy mecz będzie bardzo dobry, bo wreszcie nie trzeba będzie wstawać o 3:00 nad ranem, żeby go obejrzeć, no.
2: To znaczy dziś...
3: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Chobbens Ekstra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
15: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: specjalnie gramy takie szybsze do tańczenia, bo jak się szybciej tańczy, to jest więcej wiatru, a więcej wiatru to większy chłodek i mniej dotkliwe 30 stopni prognozowane także na dzisiaj, zwłaszcza w południowych częściach naszego kraju.
1: Tak, wiadomo, bo jak jest wiatr, nawet jak jest ciepło, to i tak jest zimno, prawda?
0: Proszę.
1: Taka, wieczna mądrość.
0: Asia Meus odkrywa świat, odkrywa kołdrę. Pozdro dla tych, którzy budzą się na wakacjach o 7:50.
1: Robię to dla was. Andrzej Rosiewicz już oficjalnie potwierdzony będzie tańczył z gwiazdami.
0: Jezu, ile lat ma pan Andrzej?
1: Pan Andrzej ma lat 82.
0: Ojej.
1: Ale to nic nie znaczy.
0: No oczywiście, bo to taniec z gwiazdami z udziałem słońca. To pan Andrzej jest takim słońcem, wokół którego będą kręcić się wszystkie gwiazdy. Panie Andrzeju, zdrówka życzymy, pozdrawiamy serdecznie. Fukaj, Liwka, Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jest poniedziałek, ale są wakacje, więc w sumie wszystko brzmi trochę jak The Weekend. I tego się trzymajmy.
1: O, i tak, odliczajcie razem z nami do fajnych momentów tego tygodnia. 5 minut i godzina 8, informacyjny flash. Za chwilę będzie dużo o porannej sytuacji na drogach.
0: Uwaga na czwórce w Śląskiem oraz na krajowej 11 w Wielkopolsce.
2: Reklama. Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
3: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001 do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, elektronika i telekomunikacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrava zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jest ósma, jest Flash w RMF Max, zatem garść najnowszych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam. IMGW ostrzega, ukrop nie odpuszcza, obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia przed upałami prawie w całym kraju, a co za tym idzie, w wielu miejscach może zagrzmieć. Wydano alerty dla zachodniej i południowej części Polski. Może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu, w Śląskiem i w Małopolsce. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 15. Tymczasem na lotnisku Chopina w Warszawie naprawiono już pęknięty pas startowy. Powodem był gorąc, część lotów była opóźniona, w tej chwili samoloty ze stołecznego lotniska odlatują już bez problemów. Ale dziś z problemami zmagają się pasażerowie kolei. Część składów notuje solidne opóźnienia.
2: Opóźniony o dokładnie 75 minut jest teraz pociąg z Zakopanego do Gdyni przez Warszawę. Ponad 50 minut opóźnienia ma pociąg też do Gdyni, ale z Gliwic. Pierwszy poniedziałek wakacji i to widać tutaj na dworcu. W hali głównej spotkałem przed chwilą m.in. tych, którzy jadą na obóz harcerski. Zaskoczyły ich tu informacje, że są pociągi opóźnione nawet o prawie 2 godziny.
1: A o tym wszystkim Michał Dobrołowicz. Zanim zajmiemy się mundialem, jeszcze informacja, którą żyją fani piłki. Robert Lewandowski zostanie piłkarzem.
3: Go Fire! Woo! Chicago!
1: Chicago Fire! Podpisanie kontraktu ma nastąpić lada chwila, twierdzi włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Reprezentant Polski ma uzgodnić z klubem 2-letni kontrakt. Według Sky Sports i The Athletic Lewandowski ma przejść badania lekarskie. Swój pierwszy mecz mógłby rozegrać już 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps. O Polak 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę i jego kontrakt wygasa 30 czerwca. Zanim przejdziemy do mistrzowskiego flesza sportowego, jeszcze mamy dosłownie sprzed chwili informacje. Są utrudnienia na A4 w Śląskiem. To jest odcinek między węzłami Sośnica, Zabrze Południe. Doszło tam do zderzenia 4 samochodów ciężarowych. Zablokowany jest pas środkowy i prawy pas w kierunku Wrocławia. Kanada awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Ekipa pokonała RPA 1-0. Bohaterem spotkania Stephen Eustachio, który zdobył bramkę na wagę awansu w 92 minucie.
4: The win is incredibly...
1: Niezwykle dramatyczne zwycięstwo. Uważam, że jego wpływ na Kanadę oraz to, jak zainspiruje ono ludzi, będzie ogromne. Jestem naprawdę dumny z zespołu. Uważam też, że było to zwycięstwo w pełni zasłużone. Podkreślił trener Kanadyjczyków Jesse Marsh. O 19:00 starcie Brazylia-Japonia. O 22:30 czasu polskiego Niemcy zmierzą się z Paragwajem, a w Lidze Narodów Polacy, polscy siatkarze dokładnie pokonali Argentyńczyków 3-1. To ich 6. zwycięstwo w sezonie. Kto liczył na to, że upały odpuszczą, niestety nie mamy dla Was dobrych wiadomości, bo dziś ponownie zobaczymy na termometrach okolice 40, 37-38 stopni nawet, to większość kraju. Jedynie na północnym zachodzie Polski będzie to 28 stopni, ale poza tym naprawdę gorąco. Gwałtowne burze z ulewnym deszczem też są prognozowane dziś na zachodzie i częściowo na południowym wschodzie Polski. No ale przez większość dnia ma być słonecznie.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Wiaterek z głośnika to po pierwsze tu RMF Max, a po drugie 4 wejściówki na One Republic w Krakowie w tej godzinie.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Witajcie, witajcie kochani, to jest Pump It Up, to jest Denzel, 8 minut po godzinie 8. Zrobimy sobie jakiś taki konkurs, czy potrafisz mówić jak Denzel. Ale to jeszcze nie dzisiaj. Czy potrafisz mówić jak Asia Meus albo jak Irek Jakubek? Możesz się zastanawiać, zapraszamy. Poranki z RMF Max, sama przyjemność, mówią ci, co słuchają od rana.
1: 8 minut po 8, afera Szpitala Południowego w Warszawie, ciąg dalszy teraz.
0: O Jezu.
1: Bo w temacie sensu robienia tomografii osobom nieżyjącym wypowiedział się były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.
0: Jezu, ja słyszałem.
1: Tak.
0: On nawet omówił problem na przykładzie osób nieżyjących od paru tysięcy lat.
2: To ten Hamon i Ramzes II, ich mumie były zdiagnozowane.
0: Czyli właściwie no nic się nie stało. Nie?
2: To ten Hamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł.
0: No przecież.
1: Czego nie rozumiesz?
0: No, znaczy, podobno faraonowie egipscy krócej czekali na tomografię niż pacjenci na NFZ.

0: minut po godzinie 8. Sześciu fajnych chłopaków.
1: Bardzo fajnych chłopaków.
0: Będzie gorąco w Tauron Arenie, nie tylko ze względu na stopień przystojności zespołu występującego. One Republic.
1: Jutro w krakowskiej Tauron Arenie jest ten koncert, a my w RMF Max mamy dla was bilety dla całej waszej paczki.
0: Więc jeżeli nucicie sobie ten numer,
1: nucicie sobie ten numer.
0: Ten numer! To znaczy, że jesteście najlepszą ekipą, która wybierze się jutro do Tauron Areny i w czteroosobowym składzie będzie oklaskiwać chłopaków z One Republic.
1: Ale musicie się nam przedstawić. Powiedzcie, jak nazywa się ta wasza ekipa. Jak na siebie mówicie, jaką nazwę można tej ekipie nadać i wyślijcie to SMS-owo pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 4 bilety dla całej ekipy są do wzięcia. RMF Max.
0: One Republic jutro w Tauron Arenie. Być może razem z tobą.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od

0: 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: oni nie biadolą, oni tak mają. Na pół do dziewiątej na zegarach RMF Max. Jutro One Republic w Krakowie w Tauron Arenie. Wejściówki wam rozdajemy i dzisiaj, i jutro też wam będziemy te wejściówki rozdawać.
1: Będziemy.
0: I bardzo się cieszę, że Beata się odezwała. Tylko nie wiemy, czy Beata reprezentuje tych, którzy w pracy, czy tych, którzy na wakacjach. Betty, w pracy czy na wakacjach?
2: Tych, co na wakacjach.
0: A jak będzie się nazywała ekipa tych, co na wakacjach, którzy już jutro pójdą do Tauron Areny, żeby się bawić na koncercie One Republic?
2: Domowi szaleńcy.
0: Domowi szaleńcy? Uwaga, będą słyszeć ten numer. Będą słyszeć ten numer na żywo, bo cztery wejściówki, Beata, są twoje.
2: Wow! No.
0: Czy bardziej cię martwią to, że oni są przystojni? Czy bardziej się martwi to, kogo zabiorę na pozostałe trzy wejścióweczki?
2: Bardziej mnie martwi to, że są przystojni, bo ja mam kogo zabrać. Nie, ekipa to ekipa.
0: Mąż.
2: Nie.
1: Weź, a nie.
0: Nie,
1: a widzisz.
0: Całe szczęście. Stary zostaje w domu, a ty z trzema przyjaciółkami bawisz to się jutro w Tauron Arenie na One Republic.
1: Bawcie się dobrze, dziewczyny i chłopaki, śpiewajcie głośno.
2: Dziękuję bardzo.

0: a w Chicago Fire będzie grał Robert Lewandowski w nowym sezonie.
1: No i to mogłaby być najgłośniejsza informacja weekendu z domu Lewandowskich, ale jest głośniejsza, jest większy szok i niedowierzanie.
0: Tak?
1: Ania Lewandowska, żona Roberta, podczas wakacji w Turcji. Zjadła pizzę, zjadła lody i wypiła drineczka.
0: O matko, powoli się przyzwyczaja do zmiany diety związanej z przeprowadzką do Chicago. No, jej żołądek jest już w okienku transferowym. I pozdrawiamy, ściskamy, kochamy. 20 minut przed godziną 9, bo my tak mamy tu w RMF Max.
2: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
9: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.

0: płacisz i oszczędzasz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Sinclair i Kiesza. Oni nas wachlują jak tylko mogą. 11 minut przed godziną 9, żeby było łatwiej przy RMF Max przepchać ten poniedziałek i przetrwać największe upały.
1: Uwaga na krokodyle w Katowicach.
0: O Jezu.
1: Ale naprawdę, no co się śmiejesz? Pani zobaczyła krokodyla w Katowicach koło takiego małego stawu. No i bała się podejść, więc zrobiła z okna zdjęcie. Wezwała strażników miejskich. No i faktycznie straż miejska przyjechała. Krokodyl był, tylko że gumowy.
0: Okej.
1: Okay. No co?
0: Więc jeśli odkryjecie w nocnej szafce swojej partnerki pingwinka, to proszę nie wzywać straży miejskiej. Absolutnie nie. Ekopatrol obsługuje wtedy gumowego tego.

0: dostępności od sklepu Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
7: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
10: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Słuchacie RMF Max Mazowsze, jest punktualnie 9:00, przed nami flash i najnowsza prognoza pogody. Adam Szostok, zapraszam. W ciągu najbliższych 6 miesięcy Stany Zjednoczone mają podjąć decyzję co do utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej, mówił minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
5: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem finansowania.
4: Wśród potencjalnych lokalizacji baz Władysław Kośniak-Kamysz wymienił Poznań i Wrocław.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
4: Od kilku lat mieszkańcy Mławy płacą za odbiór odpadów na podstawie rozliczenia za wodę. System ma swoich zwolenników i przeciwników, ale w najbliższym czasie nie zanosi się na jego zmiany, ustalił nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
6: Temat był poruszany na ostatniej sesji Rady Miasta. Zmian w rozliczaniu na razie nie będzie, bo potrzebne są szczegółowe analizy. System zostaje, a do sprawy samorząd powróci w 2027 roku.
4: Teraz przenosimy się do Płońska. Tam trwają konsultacje w sprawie nazwy dla nowego stadionu miejskiego w Płońsku. Więcej o tym powiemy już za godzinę. Trochę to trwało, ale najważniejsze, że udało się w pełni zrealizować. Na terenie mławskiego Mosiru powstał park linowy.
7: Obecnie zakończyliśmy już realizację parku linowego. Dokonano odbioru. Trwają jeszcze takie prace Mosiru związane z zagospodarowaniem, posprzątaniem terenu, co było oczywiście poza tym projektem, bo ten projekt to tylko 100 tysięcy złotych.
4: Mówi Piotr Tomaszewski, naczelnik Wydziału Inwestycji w Mławskim Ratuszu, ale okazuje się, że to nie ostatni park linowy w mieście.
7: Fundusz osiedlowy z roku 2025 został zakończony. Teraz szykujemy się do realizacji kolejnego z roku 2026. I także to jest park linowy.
4: I tą informacją kończymy nasz flash następny za godzinę. Teraz czas sprawdzić, co słychać w prognozie pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Niespodzianek w pogodzie brak. Poniedziałek na Mazowszu zapowiada się cały czas jeszcze wyjątkowo gorąco. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 33 stopnie w Mławie i nawet 34 kreski w Ciechanowie i w Płońsku. Na niebie mało chmurek, jeżeli jakakolwiek w ogóle się pojawi. Synoptycy nie spodziewają się też żadnych opadów deszczu. Wiatr powieje z północnego zachodu, chwilami trochę mocniej, w porywach do prawie 40 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, takie też ma pozostać do końca dnia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Mamy coś ekstra dla wszystkich tych, którzy przyszli dzisiaj do pracy i kusi ich, żeby potrząsać palmą i tak, żeby z palmy coś spadło i najlepiej, żeby zleciało 15 tysięcy złotych.
11: I tak może być w naszej nowej zabawie Casa de Palma.
10: Casa

plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

0: właśnie przy takich dźwiękach od Bibi Rexy i Davida Getty. No idzie się trochę wzruszyć. Najprawdopodobniej jestem jedyną osobą, która w poniedziałek przychodzi do pracy i jeszcze cieszy mordkę. Kari Incińska, witam Was serdecznie po bardzo długiej dla mnie przerwie. Bardzo dziękuję również za mnóstwo wsparcia, które od Was, najlepszych słuchaczy RMF Max, dostałam, ale obiecałam, że nie będę sama. Dzień dobry, Dawid Miązek.
1: Dzień dobry, Dawid Miązek, też tu jestem i ja pomożę trochę krótszej przerwie, ale z energią lecimy w ten poniedziałek. Nie ma, że za gorąco. Jutro już będzie chłodniej, tego się trzymamy.
0: Lata na Maxa, witamy.
1: Sean Paul za chwilę i Kisha Koo.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na Was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt. Gorąco.

0: Underneath the Blue pod niebieskim, my dzisiaj bardziej pod czerwonym. Mosey Man z Joe Clearem w RMF Max.
1: Słuchajcie, można na różne sposoby. Na przykład z rozdrażnieniem.
0: O Jezu, jak gorąco!
1: Z troską.
2: Ojej, jak gorąco. Wytrzymujesz?
1: Albo ze smutkiem.
2: Jezu, jak gorąco.
1: Częstotliwość, z jaką macie szansę usłyszeć dzisiaj to westchnienie, nawet w robocie rośnie chyba z każdą kolejną godziną.
0: A nawet sekundą, bo to po prostu ten słupek rtęci to tak pędzi w górę.
1: Dzisiaj kolejny dzień z upałami. Na 40-stopniowe upały musi się przygotować ta druga część Polski, bardziej w kierunku centrum i wschodu, ale mamy coś dla was, co może was delikatnie ochłodzić w robocie.
0: Na przykład gadżety RMF Max, które zgarniecie za to, że nam podpowiecie, jak się chłodzicie, jak dajecie radę. Ale nie, że jakiś tam, że wiatraczek czy zimna woda, tylko zaskoczcie nas trochę. Na przykład ja, jak chcę się schłodzić,
1: no,
0: to do szefa dzwoni, wtedy atmosfera robi się od razu lodowa.
1: Nie ukrywam, ja się cieszę, że na urlopie. 3001, czekamy na wasze propozycje. Jak się, kochani, chłodzić, a tymczasem
0: albo
1: posłuchaj.
0: Głosówka na Messengerze RMF Max, też można podesłać.
1: Posłuchaj, posłuchaj, słyszysz? Słyszysz, co? Jak szumi?
0: Może szum.
1: I gdzieś tam nagle, z tyłu siedzenia, w samochodzie, jadąc nad morze, nagle słyszymy te magiczne.
0: Daleko
1: Mamo!
0: Jeszcze?
1: Siku!

0: czuć moc w tym kawałku. To Mikolas i Trips w RMF Max.
1: Cześć Karina, co można znaleźć, jak myślisz, pod palmą?
0: Pod palmą.
1: Siedzisz sobie tak na plaży, ten zwiedzasz, patrzysz palmę i pod palmą.
0: O tej porze to tak chyba najbardziej wyczekiwany jednak kawałek cienia, bym powiedziała.
1: Albo można
0: znaleźć... Jeśli się da, bo to jednak takie, wiesz, małe listki.
1: Albo można znaleźć... Ja widziałem kiedyś na przykład małpie bobki pod palmą. Też no, można.
0: No, to chyba takie najmniej oczekiwane. Nie. Jednak, ten cień chyba lepszy.
1: A u nas pod palmą, słuchajcie, same fajne rzeczy można znaleźć, bo my ruszamy z zupełnie nową, wakacyjną zabawą w RMF Max. Nazywa się Casa de Palma.
0: Tararirara.
1: I tak są palmy, i jest kasa, i jest pięknie, nawet 15 tysięcy złotych na twoje wymarzone wakacje. Ale jak nie wydasz na wakacje, to też spoko, my tego nie sprawdzamy, na co wydasz swoje 15 tysięcy złotych.
0: Tararirara, pośpiewajcie już sobie do swojego konta, bo coś czuję, że jak wyląduję tam dzisiaj, te 15 koła, 15 kawałków dodatkowych, to myślę, że buzia sama będzie się cieszyć, nawet ciało będzie śpiewać.
1: A jak się sąsiedzi będą cieszyć, taki uśmiech, taki, gratulacje sąsiedzi, super.
0: Sąsiedzi, nie musicie na nich patrzeć, za 15 tysięcy złotych to można daleko, tak żeby sąsiada z daleka nawet nie widzieć.
1: No to słuchajcie, jak zgarnąć te 15 koła? Jak najszybciej. Chwytaj za telefon, wysyłaj hasło MAX pod 7327 za 3,69, czyli tyle co nic, a można to zamienić w 15 tysięcy złotych, albo możesz wejść do gry na rmfmax.pl.
0: I uwaga, wariaty! 999 razy w tym momencie, uwaga, mnożymy każde wasze zgłoszenie i te SMS-owe z hasłem MAX pod 7327, ale także na rmfmax.pl.
1: Ale uwaga, tylko 9 minut rundy bonusowej, także szybciutko chwytajcie za smartfony, żeby Casa de Palma nie uciekła.
0: 15 tysięcy złotych czeka. RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
5: Tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, elektronika i telekomunikacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
12: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
13: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
14: Wow! teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Niespodzianek w pogodzie brak. Poniedziałek na Mazowszu zapowiada się cały czas jeszcze wyjątkowo gorąco. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 33 stopnie w Mławie i nawet 34 kreski w Ciechanowie i w Płońsku. Na niebie mało chmurek, jeżeli jakakolwiek w ogóle się pojawi. Synoptycy nie spodziewają się też żadnych opadów deszczu. Wiatr powieje z północnego zachodu, chwilami trochę mocniej, w porywach do prawie 40 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, takie też ma pozostać do końca dnia.

0: I od razu ten jeden stopień chłodniej, taka chłodząca nuta od Eda Sheerana, Azizam w RMF Max.
1: Chciałabym dzisiaj kolejna fala upałów, nie ma żartów. 38-39 stopni dzisiaj między innymi w Lublinie, na zachodzie nieco chłodniej, około 30-33.
0: Ale patrz na to, wszędzie tutaj 36-40 stopni, nawet jakieś rekordy, a polskie morze jest jak Adam Małysz w najlepszej formie, nie zawodzi. Najchłodniejsze miejsca w Polsce to Ustka i Władysławowo.
1: Ustka, jak luksusowy kurort dla wybranych to dzisiaj brzmi. Więcej o pogodzie powiemy Wam już za chwilę w najnowszym fleszu. Będą też najnowsze informacje z kraju i ze świata.
0: No, bo żeby nie było, że tylko tym Bałtykiem i pogodą żyjemy. Nie, nie, nie. Ale teraz najbardziej rockowa Roxy ever. Roxy z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej.

0: Reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
9: Jak długi dzień pełen słońca.
10: Jak impreza na plaży.
11: Jak noc w namiocie.
12: Tak brzmi lato. Na maksa.
13: RMF Max. Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
14: RMF Max Mazowsze. Punktualnie o 10:00 mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok. Zapraszam. Co najmniej do wieczora będą obowiązywać ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem w całej Polsce. Lekarze apelują o zachowanie szczególnej czujności w takich warunkach.
15: Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16. No to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów.
16: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
15: To zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście jak najbardziej.
14: Mówił w rozmowie z Michałem Dobrowiczem, alergolog i specjalista chorób wewnętrznych, profesor Piotr Dąbrowiecki.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
14: Liczy ponad 170 stron i został przyjęty na ostatniej sesji Mława z raportem o stanie miasta za rok 2025. Posłuchajcie o szczegółach.
17: Dyskusja nad raportem też pokazała żywe zainteresowanie tym, co się w naszym mieście dzieje, co się w naszym mieście wydarzyło tak naprawdę w 2025 roku, bo raport przedstawia stan miasta w 2025 roku, wiele inwestycji rozpoczętych, wiele dokumentacji technicznych.
14: Mówił burmistrz Mławy Piotr Jankowski. W RMF Max Mazowsze przypominamy o trwających konsultacjach w sprawie nazwy dla nowego stadionu miejskiego w Płońsku.
18: Do 22 lipca trwają konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Płońsku. Miejska Komisja do Spraw Nazewnictwa Ulic, Placów i Obiektów Publicznych zaproponowała, aby ten obiekt nosił imię Janusza Kusocińskiego.
14: Mówiła Martyna Oleśkiewicz z Urzędu Miasta w Płońsku. I na koniec jeszcze ostrzeżenie wydane przez Płoński Ratusz, ale dotyczy całego regionu. W województwie mazowieckim prognozowane jest przekroczenie ozonu do 180 mikrogramów na metr sześcienny. Specjaliści w naszym regionie zalecają unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni oraz intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz. No, przy takich upałach może to być dosyć łatwe do spełnienia.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
14: Poniedziałek cały czas jeszcze pod znakiem prawdziwych upałów. W najcieplejszym momencie dnia dzisiaj na termometrach zobaczymy 34 stopnie w Ciechanowie i w Pońsku. W Mławie nieco mniej, bo 33 kreski, ale to marna poprawa. Nie ma też mowy o deszczu, słońce będzie mocno przygrzewać. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody i mieć jakieś okrycie głowy. Wiatr z północnego zachodu może chwilami dawać się we znaki, szczególnie w porywach sięgających 40 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
20: Jakbyście nie do końca dowierzali w to, co jest za oknami, to jeszcze kalendarz podpowiada, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tropików.
21: No co ty, kurde, kalendarz, nie powiesz.
20: Patrz, jak wypadło akurat.
21: Lato to taka pora roku podobno, gdzie się budzą zmysły. U mnie się budzą zmysły do przetrwania.
20: Zmysły przetrwania, tak. Another 54 Ultra, duet z Holandii. Oni dzisiaj będą się emocjonować, bo dzisiaj w nocy Holandia gra z Marokiem.
21: No, o której godzinie? Ciekawie.
20: Trzecia w nocy, także dla wytrwałych, dla koneserów.
21: I tak nie śpimy. Kari Jęcińska.
20: Dawid Związek, zapraszam.
21: Jesteśmy razem z wami i to lato na maksa.

już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Oj, teraz wyobraź sobie, Karina, że jesteś na takiej rozgrzanej słońcem plaży, złoty piasek, ty na leżaczku pod parasolem, do tego chłopaka w pomarańczowych spodenkach, tam krzyczysz jeszcze raz to zielone z palemką do szklaneczki, poproszę, z lodem.
1: Wyobraź, że teraz podchodzi do ciebie pani w takim złotym bikini, która mówi, powachlować jeszcze, mister Miązek? Nie wiem, co na to
0: jest,
1: twoja żona, ale
0: jest.
1: Myślę, że nawet by jej to nawet nie przeszkadzało.
0: Tak mogą wyglądać wasze wakacje. Tylko no, trzeba
1: naprawdę
0: zrobić właśnie krok w tę stronę i wejść do zabawy Casa de Palma.
1: Casa de Palma. Casa de Palma.
0: Casa de Palma. To jest, słuchajcie, nowa zabawa, w której czeka ile? 15 tysięcy złotych za te...
1: Ile? Ja muszę to usłyszeć. Ile?
0: 15 tysięcy złotych. Za te pieniądze możesz mieć wymarzone wakacje albo po prostu spełnić swoje marzenia. Jeżeli marzysz o nadpłacie kredytu, też możesz.
1: No to co? Wchodzimy do gry. Hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo jak macie bliżej do klawiatury rmfmax.pl, też polecamy.
0: Tak, dosłownie paroma kliknięciami wchodzicie do gry, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że teraz mamy dla was taką niespodzianeczkę malutką przez najbliższe 10 minut, czyli to nie jest bardzo dużo czasu, trzeba się jednak szybko decydować. Przez najbliższe 10 minut, uwaga, 1000 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie.
1: No co ty, wariaty?
0: Nie jedna szansa za jeden SMS, tylko 1000 szans. Tak to działa teraz w Casa de Palma.
1: No to co, szybciutko. Hasło MAX pod 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl. RMF MAX.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
6: Gorąco.

0: Lumix z nami, Self-Aware, słuchacie RMF Max, chłodzimy i dzwonimy do kogoś, kto ma pomysł na to, jak się chłodzić w takie upały.
1: Halo, dzień dobry, cześć, Kari Incińska z tej strony i...
0: Dawid Miązek, cześć, RMF Max dzwoni.
2: Cześć.
0: Jak masz na imię?
2: Justyna.
0: Justyna, słuchaj, twój sposób na schłodzenie się taki może bardziej niestandardowy, co robisz?
2: Z racji tego, że pracuję zdalnie i głównie odbieram telefon, chodzę sobie do marketów, hipermarketów, na działy z żółtymi serami albo jogurtami i przez godzinę udaję, że bardzo się zastanawiam nad tym, jaki ser chcę zjeść, ponieważ to jest ser życia. Jest mi chłodno.
1: Przez tyle wybierany tam przez 4 czy 5 godzin.
0: Niektórzy poszukują sensu życia, Justyna poszukuje sera życia i to też działa, jeżeli stoisz przy lodówkach w taką pogodę.
1: Justyna, znakomity absolutnie sposób na to, żeby się trochę ochłodzić przy tych absolutnie tropikalnych upałach.
0: Nie wiem, czy właściciele marketów cię będą lubili, ale
1: i
0: jakoś
1: tak
0: bardzo się nie przejmuję.
1: Muszą jakoś zapłacić, prawda?
2: Trzeba też ułożyć logistykę, żeby właśnie nie wyglądało to zbyt dziwnie i ochrona nic nie podejrzewała, także co kilka dni zmienią.
0: Tu stoisz przy topionych, tu przy białych, tu przy żółtych. No i
1: zobacz,
0: tak to
1: jak wykminione wszystko, przemyślane od punktu A do
0: Główka
1: punktu
0: pracuje.
1: B.
0: Justyna,
1: pracuje.
0: Gadżety lecą do ciebie oczywiście RMF Max. Pozdrawiamy cię gorąco i chłodu.
1: Raczej życzymy. Chłodniej cię pozdrawiamy dzisiaj.
2: Dziękuję bardzo.
0: A jak macie inne pomysły na to, jak się schładzać niestandardowo, że coś więcej niż wiatraczek albo woda z lodem, to dajcie znać 3001 albo głosóweczkę na Messengera RMF Max. Poprosimy. Mamy jeszcze trochę gadżetów.
1: A tymczasem Accent i Kylie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Here we go! Wiemy, co jest ekstra.
3: Co tego się słucha?
4: Co jest hitem?
5: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Poniedziałek cały czas jeszcze pod znakiem prawdziwych upałów. W najcieplejszym momencie dnia dzisiaj na termometrach zobaczymy 34 stopnie w Ciechanowie i w Pońsku. W Mławie nieco mniej, bo 33 kreski, ale to marna poprawa. Nie ma też mowy o deszczu, słońce będzie mocno przygrzewać. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody i mieć jakieś okrycie głowy. Wiatr z północnego zachodu może chwilami dawać się we znaki, szczególnie w porywach sięgających 40 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie.
0: RMF Max.
1: RMF Max Mazowsze.

0: ten nieśmiertelny banger to oczywiście Avicii, Waiting for Love w RMF Max tuż przed 11.
1: 1:16 z kolei przed nami, to faza pucharowa mistrzostw świata, no i tak Haaland wrzucił na swojego Snapchata, że przez to, że Messi nadal gra, nadal strzela, to nigdy nie zostanie tym królem strzelców
0: mundialu. Ale to już chyba ostatni mundial Messiego, więc stoi wszystko otworem.
1: No ale brodeczko, jest jeszcze Mbappe.
0: A, ten mówi, no, zawsze coś, nie? Zawsze wiatr w oczy. Słuchajcie, ale co, dzisiaj wieczorem grają Brazylia z Japonią i Niemcy z Paragwajem.
1: No to co?
0: Za kim jesteśmy?
1: Za Paragwajem!
0: Niemcy odpoczną, już sobie pograli.
1: Już sobie trochę pograli, prawda? Bledka i tańcz przed nami, no my też będziemy tańczyć, mam nadzieję, ze szczęścia. Razem z wami, że kto wie, może ktoś z was właśnie rozpoczyna wakacje.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 11 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Za nami pierwszy wakacyjny weekend z bardzo wysoką temperaturą. W taką pogodę wiele osób szukało ochłody nad wodą. Nie było jednak bezpiecznie. Tylko ostatniej doby utonęło 17 osób. Policjanci jak co roku apelują o szczególną ostrożność.
6: Nieważne, ilu by było policjantów skierowane, ile jednostek pływających czy skuterów wodnych, rozsądek i odpowiedzialność tak naprawdę należy do każdego, indywidualnie do każdego z nas.
5: Mówiła nadkomisarz Emilia Kosma z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
7: To jest RMF Max Mazowsze.
5: Teraz informacja dla podróżujących. PKP Intercity odwołało 27 połączeń kolejowych w całym kraju dzisiaj i jutro. To wszystko z powodu upałów. Przewoźnik uruchomił zastępczą komunikację autobusową i umożliwia korzystanie z innych pociągów i przewoźników regionalnych. Jeżeli gdzieś się wybieracie pociągiem, sprawdzajcie aktualne rozkłady i informacje na stronie PKP Intercity oraz w aplikacji. Sezon kajakowy trwa w najlepsze, a na rzekach i jeziorach nie brakuje miłośników aktywnego wypoczynku. Zanim jednak odbijemy od brzegu, warto pamiętać o zasadach, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Podstawą podczas takiej aktywności jest kamizelka. Swoje funkcje będzie spełniać jedynie odpowiednio założona i dopasowana. Dobrze jednak rozróżnić kamizelki asekuracyjne od ratunkowych i wybrać dla siebie tę właściwą.
8: Kamizelka asekuracyjna, ona ma jakby wypełnienie z przodu i z tyłu. Dobrze zapięta kamizelka pomoże nam się na tej wodzie utrzymać. Natomiast jeżeli osoba nie czuje się pewnie w wodzie, no to wtedy warto rozważyć kamizelkę ratunkową. Ona się różni budową, ponieważ ten materiał taki wypornościowy ma na brzuszku i pod głową. Czyli jak wpadniemy do wody, to można powiedzieć, że ratunkowa kamizelka nas układa na pleckach, abyśmy oglądali niebo, a asekuracyjna tylko i wyłącznie podtrzymuje nasze zdolności pływackie.
5: Mówił Daniel Zalejski, instruktor turystyki kajakowej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: W prognozach pogody dla Mazowsza nic się nie zmieniło. Cały czas jeszcze poniedziałek ma upływać pod znakiem upału i pełnego słońca. Pamiętajcie, żeby zabierać ze sobą wodę i mieć jakieś nakrycie głowy. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 34 stopnie w Ciechanowie i w Płońsku. W Mławie będą to 33 kreski. Opadów deszczu nie będzie. Będzie za to wiatr z północnego zachodu, który może chwilami mocniej powiać w porywach do prawie 40 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też pozostanie do końca dnia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: No i my, Kari Incińska,
12: Dawid Miązek, lecimy lato na maksa po 11.
11: Zo, Kari, a już teraz.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: ale przyjemnie. Moving to the Sun, jak taka bryza w RMF Max.
1: Robert Lewandowski to jeszcze nie jest oficjalne, ale już prawie pewne. Podpisuje kontrakt z klubem MLS ze Stanów Zjednoczonych. Będzie grał teraz w Chicago Fire.
0: A jednak, zobacz. Bo ja tak sobie myślę, idziesz na emeryturę i masz do wyboru. Iść do Arabii Saudyjskiej, gdzie owszem, pieniądz, ale gorąco. Mm-hmm. Albo w drugą stronę, czyli srogie zimy, no ale jednak Chicago. Jednak Ameryka, panie.
1: No ale wybierasz ostatecznie to miejsce, gdzie są lepsi partnerzy do baczaty.
0: Pamiętajcie, kto jest głową, ale kto też jest szyją.
1: W tym związku to akurat Ania jest chyba biodrami.
0: Rihanna i Only Girl. Już za chwilę.
2: Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, mój psy ja celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, elektronika i telekomunikacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Na plaży z ekipą.
13: Na formę.
14: Na zdrowie.
15: Na gorąco.
16: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: miłości to taka nawet z dwóch stron, Stereo Love, ale nie wchodźmy w to dalej. Edward Maja i Wika Zigulina w RMF Max.
1: Nie uwierzysz, Dawid, no? Twój imiennik o nazwisku Podsiadło, czyli tak, Dawid Podsiadło.
0: Znam typa, no.
1: Został mężem. I to chłopak.
0: Co ty gadasz?
1: No tak, można przeczytać w internecie, ale nie dajcie się nabrać tym clickbaitowym nagłówkom.
0: Czyli nie został
1: to nie
0: mężem.
1: Jest prawda, a. Nie, nadal jest. No, nie wiem, czy do końca wolny, ale na pewno jeszcze mężem nie został, czyli jeszcze coś podziałać można.
0: Też, okay.
1: Prawdą natomiast jest to, że Dawid Podsiadło na ostatnich stadionowych koncertach zapowiedział piąty album w swojej karierze w tym roku, że ma się pojawić i dodał, że będzie to wszystko to, co już znamy, czyli zero zaskoczenia.
0: Czyli to co było wcześniej, to teraz da na nowy album, nowa etykieta wyjdzie i
1: ale będzie
0: i nowa
1: dokładnie
0: płyta.
1: To samo.
0: Aha, no
1: wyobrażasz
0: spoko.
1: To sobie
0: to jest dobry model biznesowy.
1: Na przykład takie spotkanie z szefem, no. Nie? Takie, szefie, mam taki plan na przyszły rok.
0: Jaki? Genialny.
1: Będę robił dokładnie to samo, tylko drożej.
0: To jest trochę jak nasi dentyści.
1: Czyli?
0: Czyli, że przychodzisz, robią mniej więcej to samo, tylko każda wizyta trochę drożej.
1: Max. Może nie Dawid Podsiadło w tym momencie na antenie RMF Max, ale też fajnie. I mogę śmiało powiedzieć, że kolega pana Dawida, Wiktor Waligura się nazywa.
0: Taki Podsiadło, tylko bez wąsa.
1: I cztery pory roku już teraz.

0: Fire, Fire, ale to nie jest piosenka o nowym klubie Roberta Lewandowskiego Chicago Fire, tylko to są gorące afrobity od Shimzy w RMF Max.
1: 15 tysięcy złotych. Fajnie?
0: No to jest dopiero gorące.
1: 15 tysięcy złotych. Jeszcze raz to przypomnę i po raz trzeci. 15 tysięcy złotych.
0: Sprzedane.
1: Dokładnie tyle możecie dzisiaj zgarnąć słuchając RMF Max w Casa de Palma.
0: Casa de Palma to jest zupełnie nowa zabawa. Jeszcze nikt tutaj żadnych pieniędzy nie wygrał, bo pierwszy finał dopiero przed nami
1: i on
0: dzisiaj...
1: może być twój.
0: No
1: i
0: właśnie.
1: Twój, pod warunkiem, że się odważysz, sięgniesz po ten telefon i w tym momencie szybciutko wpiszesz hasło Max pod 7327 za 3,69.
0: Albo można też na rmfmax.pl wbić, kto woli online. I tak nawet polecam tę drogę, bo tam zawsze, zawsze na naszej stronie są jakieś bonusy. Nigdy was tam z pustymi rękami nie zostawiamy. A jak już traficie do finału, to 15 tysięcy złotych. Albo fajne różne gadżety, takie, które się na pewno przydadzą
1: bo
0: na wakacje.
1: JBL, wakacje, plaża, wiecie. Może są musi się nieść.
0: Niech się niesie rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Casa de Palma, 15 tysięcy złotych czeka. RMF Max.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
9: W prognozach pogody dla Mazowsza nic się nie zmieniło. Cały czas jeszcze poniedziałek ma upływać pod znakiem upału i pełnego słońca. Pamiętajcie, żeby zabierać ze sobą wodę i mieć jakieś nakrycie głowy. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 34 stopnie w Ciechanowie i w Płońsku. W Mławie będą to 33 kreski. Opadów deszczu nie będzie. Będzie za to wiatr z północnego zachodu, który może chwilami mocniej powiać w porywach do prawie 40 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też pozostanie do końca dnia.
7: RMF Max.
10: RMF Max Mazowsze.

0: Jak można? Jak można? Tak wyglądać, tak śpiewać i jeszcze tworzyć takie hity. Oscar,
1: no,
0: RMF Max.
1: No co ty, to ty będziesz mieć reakcję na te informacje, które ja sobie tutaj czytam.
0: Aha, jestem ciekawa.
1: Otóż rząd Wielkiej Brytanii powiedział, że w tym roku wyda 15 miliardów funtów na hotele
0: Na
1: nielegalnych imigrantów.
0: O, proszę.
1: Widzisz, ale patrz, jaki to jest sposób, jak chcesz pozwiedzać Wielką Brytanię, nie? Marzyć się wycieczka do Londynu, gdzieś tam do Edynburga czy coś. Przylatujesz tylko na nielegalu, żeby broń Boże nie pokazywać paszportu, bo jak wjedziesz na legalu, to 200 funtów za noc. A tak, ten sam hotel za free.
0: Mnie aż zmroziło na samą myśl o tej informacji. Ale tak, kostki lądu, co tam, lejąca się woda, no korzystajcie, drodzy państwo, bo na klimę wetarza nas jeszcze nie stać. Czekamy zatem również na wasze pomysły. Dajcie
1: jak
0: znać.
1: Jak się schładzacie, dajcie znać.
0: Żeby sobie wzajemnie trochę te tropikalne upały pomóc.
1: 3001 albo głosóweczka na Messengerze RMF Max.
0: Czekamy również na najnowsze informacje, te punktualnie o godzinie 12, a z najnowszych muzycznych to już za chwilę, 31 lipca, ukaże się nowa płyta od Ariany Grande.
1: A to nowy kawałek od Ariany Grande.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: W Media Expert. Rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
6: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Punktualnie w samo południe w RMF Max Mazowsze czas na flash i najnowszą prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. 35 lat temu z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni model Fiata 125P. Fabrykę samochodów osobowych na warszawskim Żeraniu opuścił model kombi w kolorze wiśniowym. Jak duży Fiat zapisał się we wspomnieniach kierowców?
5: Te modele na przestrzeni całego okresu produkcji przechodziły oczywiście jakieś modernizacje i tu trzeba oddać szacunek ludziom, którzy pracowali na rzecz modernizacji tych samochodów. Natomiast bardzo często były to modernizacje bardzo dyskretne.
4: Mówił Maciej Bień z muzeum w fabryce w dawnych halach FSO.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
4: Będą nowe inwestycje w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 220 tysięcy złotych. To środki, które w tym roku pozyskało muzeum na mniejsze inwestycje. A o jakie zadania chodzi? Posłuchajcie.
7: Jak co roku zakupujemy feromony do zwalczania szrotówka, kasztanowcowiaczka, a także zmieniamy kosze parkowe, by Państwo mogli w pełni w każdym miejscu korzystać z nowych koszy, bo stare wiadomo na skutek upływu lat zużyły się, też są teraz inne wymagania co do segregacji i co do samego funkcjonowania.
4: Mówiła Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. A na koniec mławscy kryminalni z nalotem na kontrabandę tytoniową. Policjanci w 2 lokalizacjach zabezpieczyli papierosy bez polskich znaków akcyzy o łącznej wartości ponad 180 tysięcy złotych, a także 100 tysięcy złotych w gotówce. W trakcie działań zatrzymano 2 mieszkańców powiatu mławskiego w wieku 31 i 65 lat. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem prokuratury, a podejrzanym grożą wysokie kary oraz przepadek mienia. Policja wciąż jeszcze ustala pochodzenie kontrabandy, no i sprawdza, jaki miał być dalszy kierunek obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Tą informacją kończymy nasz flash. Następny już za godzinę. Teraz czas na prognozę pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Ani pół stopnia w dół, cały czas do góry słupki rtęci na termometrach na Mazowszu. Cały czas jeszcze nie mają dla nas litości. Zapowiada się bardzo gorący poniedziałek. W tym najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 33 stopnie, miejscami nawet 34 kreski. Nie będzie padać, synoptycy są tego pewni. Będzie sucho, słonecznie i gorąco. Wiatr powieje z północnego zachodu, chwilami trochę mocniej. Ciśnienie jest wysokie, upał może być mocno odczuwalny, więc warto pamiętać o nawodnieniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Trochę pogadaliśmy, no to teraz nie gadamy, tylko posłuchamy, jak mówi ciało. Body Talk, Ale Farben w RMF Max.
11: Kari Incińska, Dawid Miązek, słuchacie Lata na Maxa.

Czar Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMFFM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: wszystkich miłościach, które mają prawo istnieć tylko w wakacje. Chcę więcej. Fukaj i Liwka w ramach projektu Enklawa w RMF Max. No pewnie, że chcę więcej, tylko na koncie coraz mniej.
1: A no właśnie, i teraz, po tym, co powiemy za chwilę, przez najbliższe 15 sekund, to powinniście mieć reakcję taką: Grażyna, gdzie jest mój telefon? Dawaj mojego smartfona, albo dawaj mnie tu laptopa zaraz, bo słuchajcie, teraz dzieją się ważne rzeczy w zabawie Casa de Palma, nowej zabawie, która dzisiaj wystartowała, w której do zgarnięcia jest 15 tysięcy złotych.
0: Casa de Palma!
1: A wy teraz macie na to ile razy większą szansę?
0: 950 razy, ale mamy rozmach dzisiaj, drodzy państwo!
1: Mają rozmach!
0: W tym momencie, wariatuncie, 950 razy mnożymy każdego wysłanego teraz przez was SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl.
1: Słuchajcie, ja nigdy nie byłem orłem z matematyki. Przyznaję, że balansowałem między 2 a 3 w ocenach, ale to nie trzeba być jakimś geniuszem matematycznym, żeby wiedzieć, że 950 razy większa szansa na wygraną, no to jest lepiej niż taka pojedyncza.
0: No pewnie, i te 15 tysięcy złotych na koncie coraz bliżej. Wbijajcie.
1: Co można za te pieniądze kupić sobie? Takie wakacje życia sobie zrobić. I raz niech będzie tak, że sąsiad nam zazdrości, a nie odwrotnie.
0: Hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. Szybciutko. RMF Max.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w zdrowych finansach w mBanku czekają na państwa goście specjalni. Pieniądze.
3: Bez przesady z tym czekaniem.
4: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
2: Krąży o was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób was znaleźć.
4: A to niby kiedy nas nie było?
2: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
4: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z konta.
2: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
4: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
5: Nie mogło nas tam nie być.
2: A wiecie, że mBank przygotował dla was poduszkę finansową w ramach zdrowych finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
4: Poduszka brzmi wygodnie.
5: A co z kołdrą?
4: Bo mi bardzo marzną stopy.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach: moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.
7: Jak rozgrzana łąka.
1: Jak ognisko na działce.
7: Jak wypad na wodę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
13: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja też już wiem. Kiedy będzie chłodniej, w czwartek będziemy krzyczeć nareszcie jak męskiej granie orkiestra 2026 na antenie RMF.
2: No super, bo ja w piątek urlop zaczynam. Pytaliśmy was o niestandardowe sposoby na chłodzenie. Podsyłacie SMS-y na 3001. Ktoś tu napisał: polecam stanąć przed otwartą lodówką i przekonywać się domowników, że to klimatyzacja klasy premium. Jak przyjdzie rachunek za prąd, to nie trzeba
1: to
2: nikogo przekonywać, że to będzie premium.
1: Oj tak. Słuchajcie, kto ma piwnicę, ten szczęściarz. Kolejny SMS pod 3001. W takie upały to, wiecie, wszystkie słoiki trzeba wyłożyć nagle. Może w salonie 28 stopni, ale w piwnicy 17 bardzo przyjemnie.
2: Zazdro. Na ochłodzenie najlepsze jest nic nie robienie. W takich temperaturach człowiek się poci przy każdym najmniejszym ruchu. Ktoś tu napisał. A jak siedzi spokojnie lub leży plackiem, to jest okej. Okay. I to jest dobry sposób, tylko jak szefa przekonać.
1: No ja mam nadzieję, że szefu to słyszał i zamierza zastosować również i sam. Nikt się na pewno nie pogniewa, ale mamy też głosóweczkę.
2: Od Tomka.
3: No ja wczoraj spróbowałem włożyć swoje ubrania do zamrażalki. Po 15 minutach je wciągnąłem. No niezapomniane wrażenia przy wkładaniu.
2: 15 minut chłodu, ale wrażenia niezapomniane. Tak to wygląda standardowo w małżeństwie.
1: To w RMF Max dla klimatu i dla przyrostu naturalnego. Save my love już teraz.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Na słońce.

0: Ani pół stopnia w dół, cały czas do góry słupki rtęci na termometrach na Mazowszu, cały czas jeszcze nie mają dla nas litości. Zapowiada się bardzo gorący poniedziałek. W tym najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 33 stopnie, miejscami nawet 34 kreski. Nie będzie padać, synoptycy są tego pewni. Będzie sucho, słonecznie i gorąco. Wiatr powieje z północnego zachodu, chwilami trochę mocniej. Ciśnienie jest wysokie, upał może być mocno odczuwalny, więc warto pamiętać o nawodnieniu.
1: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

0: RMF Max od Dawida Podsiadły. Wczoraj Dawid grał na Narodowym, który zamienił się w jeden wielki garnek z zupą. Tak się wszyscy gotowali.
1: Dlatego my dla was sprawdzamy dzisiaj w lecie na maksa, co przysługuje wam, drodzy pracownicy, od waszych szefów. Wiemy, że na pewno przy wysokich temperaturach powyżej 28 stopni to jest mnóstwo wody. Co godzinkę tak powinna, wiecie, z grzeweczka sobie tak wjechać na spokojnie koło waszego biurka. Ale co ciekawe, taki komfort pracowników, czytam to w polskich przepisach, może poprawić wcześniejsze odesłanie pracownika do domu, co zależy, uwaga,
0: od... Że kończymy szybciej, tak?
1: Od dobrej woli pracodawcy.
0: No, już widzę tę dobrą wolę u naszych szefów. Gdzie będziesz do domu wracał? Przecież tam gorąco. Zostań
1: Polski
0: tutaj
1: Januszek
0: do wieczora się
1: zwita,
0: schłodzi.
1: Chociaż my znamy takie firmy, gdzie zamiast takiej wody czy odesłania człowieka do domu, człowiek dostaje taką wiadomość w postaci maila z napisem: pamiętajcie, najważniejsze jest pozytywne nastawienie.
0: Afirmuj, że mamy klimatyzację. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Karina Nicińska,
1: Dawid Miązek i Ania Wojtkiewak, która już za chwilę przywita się z wami w programie I Wszystko Gra.
0: A my wracamy jutro po 9:00. Trzymajcie.

0: I'm a fireball.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira, stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. GD Auto, Wólka Kozłowska, Olcena Drzeszna 16, Pawilon 1. Albo na jackpolska.pl.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: RMF Max Mazowsze, punktualnie o 13:00, czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Jeszcze do połowy tygodnia żar będzie się lał z nieba, zapowiada IMGW. W których częściach kraju upalna pogoda będzie odczuwalna najdłużej?
2: Na południu i w centrum kraju, w okolicy Krakowa, Rzeszowa i Warszawy jeszcze w środę będzie ponad 30 stopni. Do połowy tygodnia, czyli dzisiaj, jutro i w środę jeszcze przez Polskę będą przechodzić też gwałtowne burze. Efekt upałów to też niski stan wody w wielu rzekach. Stan suszy hydrologicznej dotyczy m.in. zlewni Warty w województwie łódzkim.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Dawny dom nauczyciela przy ulicy Warszawskiej 7 w Płońsku zmieni swoje oblicze. Inwestycja będzie kosztowała miasto blisko 7 milionów złotych.
3: Nie będzie to zwykły remont ścian, bo budynek czeka kompleksowa termomodernizacja. Nowoczesne oblicze zyska m.in. mieszcząca się tu biblioteka pedagogiczna, a dookoła obiektu dużo nowej zieleni.
1: A dodatkowo na fasadzie budynku powstanie graffiti. Szczegóły tej informacji przedstawił reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki. W gminie Babuszewo 33-latek dachował samochodem osobowym, po czym uciekł na pole, gdzie próbował się ukryć. Mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu w organizmie i 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Po kilku minutach wrócił na drogę z zakrwawioną twarzą i został tam zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do zakazów. Grozi mu do 5 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz prowadzenia pojazdów. Na koniec aktywność sportowa dzieci. Jak jest ważna, jakie niesie ze sobą korzyści i jak rozpocząć drogę, która może trwać później jako kariera na stadionach. Trwają zapisy do 3. edycji turnieju z Orlika na stadion. Rozgrywki będą odbywały się w 3 kategoriach wiekowych: U13, U14 i U15, a zgłoszenia drużyn przyjmowane są tylko do końca czerwca. Szczegóły akcji znajdziecie na rmfmax.pl. I tą informacją kończymy nasz flash. Następne za godzinę, teraz czas na pogodę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Poniedziałek cały czas jeszcze gorący, ale to się odrobinę zmieni po zmroku, bo wieczór na Mazowszu zapowiada się pogodnie, bardzo ciepło, ale nie aż tak. W całym regionie na termometrach 26 stopni. Wiatr z północy będzie chwilami trochę mocniejszy. W porywach do 35 km na godzinę będzie potęgował uczucie chłodu, ale ten chłód może być nam naprawdę potrzebny. Noc przyniesie przeważnie bezchmurne niebo, temperatura spadnie do 17 stopni i ciągle jeszcze bez opadów deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Minęła 13:00 w RMF Max. No to mam dzisiaj wielki przywilej przywitać się na utworze, który przynosi tyle ulgi. To Bausa, Ania Wojtkowiak, witajcie. Mnóstwo hitów, 15 000 do wzięcia i wspólny czas do 17:00. Cześć!

Owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: jest. Delikatna cyrkulacja powietrza pojawiła się za sprawą tego numeru. To Ebony Hollow w RMF Max. A wiecie, że ten weekend to nawet musi zmienić nasze zwyczaje językowe, prawda? Bo normalnie bym wam powiedziała, że mam gorące info, ale szczerze mówiąc, no teraz to już może nie mieć powodzenia, więc powiem, że mam cool info. To jest bardzo dobre info, bowiem, moi drodzy, 15 tysięcy złotych do wygrania jest dzisiaj w RMF Max i będę miała tę przyjemność, żeby mam je wręczyć w nowej zabawie. Casa de Palma. Co najważniejsze, 15 tysięcy do wygrania, no myślę, że na wakacje idealnie, w miejscu, gdzie działa fantastyczny klimatyzator. Jak tylko wchodzicie, jest chłodno, delikatny zapach mięty unosi się w powietrzu i to wszystko za pieniądze od RMF Max. 15 tysięcy wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em albo wskoczyć na rmfmax.pl, gdzie oczywiście można złapać i losy, i bonusy. Tylko chcę poruszyć najpierw waszą wyobraźnię. Co można zrobić za te pieniądze? Na chłodnym prześcieradle położyć się na materacu o idealnej twardości. Poczekać, aż ktoś przyniesie wam świeżo wyciśnięty sok z kostkami lodu. No i oczywiście nic nie robić. Przez tydzień na pewno, a może nawet i dłużej. I to jeszcze na dodatek nie samemu, a w towarzystwie. 15 koła do zgarnięcia. Jeszcze tego popołudnia. Wysyłajcie hasło MAX na numer 7327. Nasza nowa zabawa Casa de Palmas wystartowała.
1: MAX. Reklama.
2: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
1: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.
22: Na imprezę.
23: Na siebie.
24: Na chillowanko.
25: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
26: RMF Max.

Kyoto w RMF Max. No Zalia już po pierwszych koncertach festiwalowych tych wakacji, można powiedzieć, bo to był gorący weekend, nie tylko jeśli chodzi o temperaturę, ale także jeżeli chodzi o wydarzenia, więc domyślam się, że ten poniedziałek może należeć do nie najlżejszych. Żeby szybciej przeleciał, no to startujemy z naszą zabawą poniedziałek na skróty, a ponieważ cały czas na termometrach i za oknem dzieje się to, co się dzieje, no to dzisiaj skrót GW, czyli Global Warming, globalne ocieplenie, moi drodzy, bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, uważa, że jest, czy nie jest, no to rozwińcie ten skrót w sposób kreatywny, zabawny, a za te najlepsze rozwinięcia, oczywiście, które nagrywacie na głosówkach, na naszym messengerze RMF Max, ja mam dla Was gadżety, letnie gadżety od RMF Max także. Global Warming, czyli GW, no ja bym to jednak rozwinęła w postaci głowa wyparowała albo garnitur wejściowy. Pozdrowieniem dla tych, którzy mieli taki na sobie na weselu w ten weekend. GW, rozwijajcie ten skrót do wzięcia gadżetu od RMF Max. Nagrywacie głosówki na Messengerze. RMF Max. A z nami już teraz Andy Dust popycha poniedziałek do przodu.

0: Słuchając Davida Guetty, jesteście myślami na plaży, czy jednak już po zachodzie słońca, kiedy będzie trochę chłodniej? Dzisiaj to w ogóle trzeba ten zachód słońca śledzić, bo słuchajcie, będzie pełnia truskawkowego księżyca. Najniżej świecący księżyc i oczywiście w pełni, i to notabene nie będzie cały czas biały, tylko będzie miał piękne kolory. To wieczorem. A co nas po południu czeka na niebie, sprawdzamy już zaraz w prognozie pogody. Nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Co tego się słucha?
7: Co jest hitem?
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, elektronika i telekomunikacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, Szydłowo.
13: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nie wszystko zależy od nas.
18: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
17: Co się zmieniło?
18: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: I po reklamie.
21: Poniedziałek cały czas jeszcze gorący, ale to się odrobinę zmieni po zmroku, bo wieczór na Mazowszu zapowiada się pogodnie, bardzo ciepło, ale nie aż tak. W całym regionie na termometrach 26 stopni. Wiatr z północy będzie chwilami trochę mocniejszy. W porywach do 35 km na godzinę będzie potęgował uczucie chłodu, ale ten chłód może być nam naprawdę potrzebny. Noc przyniesie przeważnie bezchmurne niebo, temperatura spadnie do 17 stopni i ciągle jeszcze bez opadów deszczu.
22: RMF Max.
5: RMF Max Mazowsze.

0: Letni klasyk Vinay i Vamero w RMF Max. No może wam przypomniał poprzednie lata, ale teraz czas w RMF Max na coś, co ma potencjał na to, żeby stać się w tym roku absolutnym hitem. Tą dziewczynę to już dobrze znacie. Mało tego, pojawi się we wrześniu w Polsce, a mowa o rumuńskiej wokalistce Inie. Ale tym razem śpiewa ona o kobiecie, która ma taką opaleniznę, o której ja co roku absolutnie marzę. Pewnie dziewczyny z piegami wiedzą, o czym mowa. Ina i Morenito w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: Biedronka. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: I po reklamie.
3: Jak długi dzień pełen słońca.
4: Jak wypad nad wodę.
5: Jak ognisko na działce.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
8: RMF Max Mazowsze, punktualnie o 14:00, czas na najnowszy flash i prognozę pogody to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Aplikacja do płatności za parkingi i bilety komunikacji miejskiej MPay straciła zezwolenie na działalność, zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego. Co ze środkami klientów wpłaconymi na aplikację?
9: Pieniądze mają być bezpieczne. Do końca września MPay ma rozwiązać wszystkie umowy z użytkownikami. Środki nie mogą zostać zablokowane, a klienci będą mogli je swobodnie wypłacić na inne rachunki. Spółka zarządzająca aplikacją nie może też zawierać nowych umów, a więc rejestrować nowych kont.
8: Tłumaczył Igor Skrzypek.
10: To jest RMF Max Mazowsze.
8: Na początek regionalnej odsłony flesza czas na informacje od ratowników wodnych. Wiadomo, lepiej, żeby się nigdy nie przydało, ale wiecie jak jest. Wbrew powszechnym wyobrażeniom, tonący człowiek nie krzyczy, nie wzywa pomocy, mówią ratownicy WOPR. Topiący się walczy o zaczerpnięcie tlenu i nie jest w stanie wydać z siebie dźwięku. Jak więc rozpoznać, że ktoś tonie?
11: Osoba taka pionizuje oddechowo swoje ciało. Próbuje złapać ten oddech. Nie ma siły krzyknąć, ponieważ organizm nie pozwala na wydobywanie z siebie dźwięku, czyli na oddawanie powietrza, tylko ta osoba jak najbardziej próbuje złapać to powietrze. W przypadku na przykład zabawy dzieci jest to nagła właśnie cisza, tak? Przerwana. Nagle nie słyszymy dziecka. Nawet właśnie na wyciągnięcie ręki może pójść takie dziecko pod wodę.
8: Mówił Szymon Laga, ratownik wodny. Teraz na antenie propozycja kulturalna przygotowana przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Posłuchajcie o szczegółach.
12: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie serdecznie zaprasza już 11 lipca o godzinie 18 do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie na koncert z cyklu Koncerty Muzyki Dawnej. Wystąpi przed Państwem olsztyński zespół kameralny Pro Musica Antiqua.
8: Mówiła Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Przypominamy też, że w Mławie szykują się do darmowego kina plenerowego we wszystkie lipcowe wtorki, zawsze o godzinie 21:30, począwszy od 7 lipca w programie Kultowe Polskie Komedie, a organizatorzy przygotowali 100 wygodnych leżaków.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pogodnie, no nadal ciepło, na termometrach od 26 stopni w Mławie, przez 27 w Ciechanowie, do nawet 28 kresek w Płońsku. Wiatr z północy będzie chwilami trochę silniejszy, nie przyniesie przesadnego ochłodzenia, no ale jednak trochę się to powietrze ruszy. W nocy niebo pozostanie bezchmurne, temperatura spadnie do 17 stopni, ciśnienie jest wysokie i takie też pozostanie. Specy od pogody mówią, że cały czas jeszcze nie będzie padać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
15: Już po 14:00 w RMF Max. A wiecie, że podobno od ciepłego napoju jednak człowiek mniej się poci niż od tego chłodnego? W taki upał? Trzeba to sprawdzić. Przede mną ciepła kawka i przed nami czas do 17:00. Another Teraz, a za chwileczkę Wiktor Waligura, Ania Wojtkowiak. Cześć!

i w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMFFM.

0: klasyk, Silver w RMF Max. No jak jest Silver, to musi być też Golden. Złota rada za momencik. Bo jest coś takiego, słuchajcie, że dzieci na wakacjach marudzą bardziej, prawda? Rodzice z pewnością mogą mieć takie przeświadczenie. No więc pojawiły się odpowiedzi od naukowców, dlaczego tak się dzieje i co z tym zrobić. I o tym już za moment. Zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Wróżki i superbohaterowie, tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
4: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. GD Auto, Wólka Kosowska, ulica Nadrzeszna 16, Pawilon 1. Albo na jackpolska.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Gorąco.

0: KFC. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na luzie.
3: Bez granic.
4: We dwoje.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: pomagają przetrwać poniedziałek w pracy i na przykład długą drogę do celu, jeżeli właśnie wybieracie się na wakacje. Człowiek się nie może doczekać, a potem już w samochodzie słyszy: mamy, daleko jeszcze? Faktycznie jest tak, że dzieciaki więcej marudzą, gdy są na wakacjach, a to wszystko dlatego, że, jak mówią psychologowie, zmiana rutyny, przestymulowanie, za dużo cukru, za dużo bajek, no i generalnie jak jesteśmy zestresowani, to oni też łapią nasze emocje. No to co z tym zrobić? Sporty i to najlepiej drużynowe. Taka jest recepta. Jednoczy nas cel, a nie myślenie o marudzeniu. I dlatego właśnie jest choćby konkurs z Orlika na stadion. I tutaj to dopiero można osiągać cele drużynowe. Pamiętajcie, że tylko do końca czerwca można zgłosić drużynę do turnieju, który potrafi spełniać piłkarskie marzenia w waszych pociech. Aż 120 zawodników i zawodniczek będzie wybranych do tego, żeby wyjechać na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu, więc jest moc. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły i pamiętajcie, z Orlika na stadion. Zgłoszenia drużyn tylko do końca czerwca.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak.

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.
7: Wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pogodnie. No, nadal ciepło. Na termometrach od 26 stopni w Mławie, przez 27 w Ciechanowie, do nawet 28 kresek w Płońsku. Wiatr z północy będzie chwilami trochę silniejszy. Nie przyniesie przesadnego ochłodzenia, no ale jednak trochę się to powietrze ruszy. W nocy niebo pozostanie bezchmurne. Temperatura spadnie do 17 stopni. Ciśnienie jest wysokie i takie też pozostanie. Specy od pogody mówią, że cały czas jeszcze nie będzie padać.

0: każdy odświeżony klasyk ma w sobie urok. Keisha i Florida w RMF Max. Tymczasem dzisiaj kręcimy się wokół tematu GW, Global Warming, w naszej zabawie poniedziałek na skróty i tak go właśnie popychamy do przodu. Nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max, rozwijając kreatywnie skrót GW. Michał, na pierwszy ogień.
1: Ja myślę, że GW to po prostu jest granica wytrzymałości. Tak nas testował ten upał w weekend.
0: Dokładnie, pełna zgoda, Michał. Adrian z kolei już GW absolutnie w robocie rozwija.
2: W moim zawodzie to jest gwint wewnętrzny, czyli gwint taki, którego nakręcamy jakiś zaworek.
0: Tak, najlepiej zawór z zimną wodą. Od razu, chłopaki, do was lecą letnie gadżety od RMF Max, a wy skrót GW, czyli Global Warming, ale w waszym stylu rozwijacie kreatywne

0: Reklama.
1: Marian?
2: Mm?
1: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu.
9: Pieniądz musi krążyć.
10: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: I po reklamie.
12: Adam Szostok punktualnie o 15 w RMF Max Mazowsze. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody. Polska kupi 3 okręty podwodne dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka. Umowę w tej sprawie podpisali w Gdyni premierzy Polski i Szwecji.
13: Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych i oczywiście zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu ratownika. To wszystko są przykłady coraz intensywniejszej współpracy.
12: Mówił premier Donald Tusk.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
12: W regionalnej odsłonie flesza wracamy do nowiutkiego parku linowego, który wreszcie jest gotowy na terenie Mławskiego Mosiru. Posłuchajcie.
14: Wykonano 20 urządzeń dla dzieci i młodzieży, tak do 12 lat, takich, żeby mogły korzystać właśnie z elementów sprawnościowych.
12: Mówi Piotr Tomaszewski, naczelnik Wydziału Inwestycji w Mławskim Ratuszu. Co ciekawe, jak już mieszkańcy Mławy czekali tak długo, to teraz będą mieli nawet 2 parki linowe, bo również taki cel zwyciężył w głosowaniu tegorocznego budżetu obywatelskiego.
14: Bądź może jakieś liny na palach wbitych w glebę. No tutaj jeszcze trwa uzgadnianie z wnioskodawcą, tak i lokalizacji, jak i zakresu realizacji.
12: Zmieniamy teraz temat. Raport o stanie miasta Mława. Dokument ma ponad 170 stron. Radni podczas ostatniej sesji przyjęli to sprawozdanie i również każdy mieszkaniec ma do niego dostęp. A dokument jest niezwykle ważny.
15: To wszystko pokazuje, jak bardzo staramy się rozwijać nasze miasto, cały czas być w dobrej kondycji finansowej. To też pokazało te trzecie miejsce, które miasto Mława uzyskało w niedawnym konkursie.
12: Mówił naszemu reporterowi burmistrz Mławy Piotr Jankowski. I tą informacją kończymy nasz flash o godzinie 15. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Do usłyszenia. Sprawdzamy w prognozach pogody, jak ma wyglądać wieczór i noc na Mazowszu. Pogodnie, ciepło. W Mławie termometry pokażą 26 stopni, w Ciechanowie nieco więcej, bo 28 kresek, w Płońsku nawet 29. Synoptycy wciąż nie spodziewają się żadnych opadów deszczu, wiatr będzie z północy, chwilami trochę silniejszy, może potęgować uczucie chłodu, czyli to, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to od rana jest wysokie, takie też ma pozostać do końca dnia, dzięki czemu pogoda będzie stabilna.
16: Przerwa na nawodnienie? No tuż po 15 przydałaby się, ale Farben na start za momencik Męskie Granie Orkiestra. Ania Wojtkowiak już po trzeciej w ten poniedziałek. Cześć!

plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

Calvin Harris, Dua Lipa i One Kiss w RMF Max. Przyjemnie się zrobiło, prawda? To teraz tylko nie pozwólcie, żeby los was pocałował. Wiecie gdzie? Bo teraz ruszamy z rundą bonusową w naszej nowej zabawie Casa de Palma. 15 tysięcy złotych mamy do wygrania i to już po godzinie 16, a mamy po 15 teraz, więc warto się skupić. Uwaga, od teraz wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a ja każde wasze zgłoszenie mnożę 700 razy. Raz wysłany SMS i zgłoszenie do naszej zabawy to teraz tak, jakbyście zrobili to 700 razy, więc może nie macie dodatkowych rąk do pracy, ale dodatkowe zgłoszenia od nas jak najbardziej. A poza tym, że jest do wygrania 15 tysięcy złotych, to jeszcze tylko podpowiem, że w kokosach z naszej palmy kryją się także nagrody rzeczowe. To mogą być aparaty fotograficzne, to mogą być super wyciskarki do soku, to mogą być maszyny do popcornu albo inne przyjemności. Ale przede wszystkim 15 tysięcy złotych. Na wakacje, na nowy balkon, na klimatyzator dla was, dla waszej rodziny. Na wszystko może starczyć. 7327, SMS o treści MAX. Działajcie!

0: muzykę to oni potrafią. Holendrzy, Just, Jack Style, Jony w RMF Max. Ale jeśli chodzi o mundial, no to to jest jednak ta ogromna nacja, która jeszcze nigdy nie wygrała Mistrzostw Świata. A dzisiaj faworyt gra o wszystko, czyli Brazylia, która czeka od 24 lat już na zwycięstwo w mundialu. Co się jeszcze będzie działo tego wieczoru? O tym za moment w mistrzowskim fleszu sportowym. Zostańcie. Max.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Zaczynamy od tenisa. Maja Chwalińska niestety po niezwykle emocjonującym meczu z Tajką Mananchayą Saonkeyo kończy przygodę z Wimbledonem na pierwszej rundzie.
2: Zaważyła tak naprawdę kontuzja odniesiona w drugim secie. Polka, mając piłkę meczową, poślizgnęła się, gdzieś podkręciła kostkę, potem kilka razy korzystała z pomocy medycznej, no ale tak naprawdę od tego momentu przestała w sumie biegać na korcie.
1: A to, jak dodaje Wojciech Parczyk, bezbłędnie wykorzystywała przeciwniczka. Swój mecz rozgrywa Hubert Hurkacz. Polak gra z Kasperem Rudem, wygrał pierwszego seta, w drugim też zdecydowanie lepszy. Dziś na kort wyjdą także Magdalinet i Magdalena Fręch. A co na mundialu? Kanada pokonała wczoraj 1-0 RPA i została pierwszym zakwalifikowanym do 1/8 finału zespołem. Dziś kolejne spotkania 1-16, o 19 mecz Brazylii z Japonią, o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. O 3 w nocy Holandia zmierzy się z Marokiem.

0: Słońce w utworze działa zupełnie inaczej niż słońce w praktyce. W pracy to ono dzisiaj wyciska z nas kolejne krople potu. Więc za momencik o tym, jak zrobić dobre domowe elektrolity. No bo często wiecie, te rozpuszczalne w tabletce to jednak mnóstwo cukru i tak dalej. Jak zrobić te zdrowe? O tym zaraz, ale najpierw prognoza pogody. Max.
1: Reklama. Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, elektronika i telekomunikacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: To

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sprawdzamy w prognozach pogody, jak ma wyglądać wieczór i noc na Mazowszu. Pogodnie, ciepło, w Mławie termometry pokażą 26 stopni, w Ciechanowie nieco więcej, bo 28 kresek, w Płońsku nawet 29. Synoptycy wciąż nie spodziewają się żadnych opadów deszczu, wiatr będzie z północy, chwilami trochę silniejszy, może potęgować uczucie chłodu, czyli to, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to od rana jest wysokie, takie też ma pozostać do końca dnia, dzięki czemu pogoda będzie stabilna.
10: RMF Max Mazowsze.

0: kulą, to jest teraz upał, bo to on wysysa z nas ostatnie soki. Wy na Messengerze RMF Max rozwijacie z kolei skrót GW, czyli Global Warming po waszemu. Paulina?
1: GW, głodna wiatru.
0: Bardzo ładne, Paulinko. Do ciebie lecą letnie gadżety od RMF Max. Rozwijacie skrót GW na naszym Messengerze. A ja wam szybko zdradzam jeszcze, czym się nawodnić zdrowo. Jeden z prostszych przepisów na elektrolity, jaki można sobie zapewnić, to woda kokosowa, szczypta soli, sok z cytryny lub limonki, no i do tego opcjonalnie odrobina miodu. I do przodu lecimy z modelkami.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
2: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: I po reklamie.
11: Na wypad!
12: Na wyjazd!
11: Na słońce!
13: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
14: RMF Max.
15: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
16: Na zegarach 16 w RMF Max. Krótko o tym, co ważne w pierwszy poniedziałek wakacji. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Żar leje się z nieba, termometry pokazują 38 stopni w Rzeszowie, w Krakowie, w Warszawie 35, 31 w Poznaniu, 30 w Gdańsku. Nawet wysoko w Tatrach, temperatura niespotykana od lat.
17: W Zakopanem już o 8-9 rano przekraczała 27 stopni. No to jest szaleństwo jak na klimat gór. Na Kasprowym dochodzi do 20. Wspomnijmy, że dobowa temperatura niedzielna na Kasprowym osiągnęła niemal 19 stopni. To są wartości przekraczające normę o 10, o 15 stopni.
18: Wczoraj byliśmy bardzo blisko rekordu temperatury na Kasprowym.
17: Tak, maksymalna temperatura na Kasprowym w niedzielę osiągnęła 22,9 stopnia Celsjusza.
16: Mówił Maciejowi Bałachnickiemu, szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. Dziś w górach również gorąco. A właśnie w związku z upałami do godziny 19 na polskich torach wstrzymano kursowanie pociągów towarowych. Priorytetowo są obsługiwane pociągi pasażerskie. Do tej pory z powodu wysokich temperatur odwołano w całej Polsce ponad 160 kolejowych kursów. Teraz krótka, ważna informacja dla kierowców. Minister energii wydał nowe zalecenia dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 68 groszy. A za diesla zapłacimy maksymalnie 6 zł i 19 groszy.
19: To jest RMF Max.
16: Mamy też niestety i taką informację. 5 osób zginęło w strzelaninie w niemieckim mieście Stade na północy kraju. Do tragedii doszło w ośrodku młodzieżowym w centrum miasta. Jak podaje tamtejsza policja, zatrzymano 2 osoby. Wracamy do kraju. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, podejrzewanych o to, że rekrutowali i opłacali uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Sprawa jest rozwojowa, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W RMF Max czas na szczegółową prognozę pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
16: Wieczór i noc na Mazowszu cały czas jeszcze zapowiadają się bardzo ciepło i nawet pogodnie. W całym regionie będą przeważnie bezchmurne nieba, bez opadów deszczu, a na termometrach zobaczymy 26 stopni. Nocą temperatura wreszcie trochę spadnie do 17 kresek. Wreszcie będzie trochę przyjemniej. Wiatr z północy może chwilami mocniej powiać, jednak nie wpłynie znacząco na odczuwalną temperaturę. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie, to się nie zmieni, więc pogoda będzie stabilna.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
21: Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę odliczać czas w ten sposób. Minęła 16. I do zachodu słońca zostało nam 5 godzin. Ale w tej godzinie przede wszystkim 15 tysięcy złotych do zgarnięcia. A już za moment Ariana Grande, czy teraz Sorry Papi na start. Ania Wojtkowiak. Cześć, po czwartej.

plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

0: Ariana Grande ma w sobie coś takiego chłodzącego w tym głosie, prawda? A dzisiaj na naszym messengerze RMF Max rozbijacie skrót GW, czyli Global Warming, ale po swojemu i po robocie, jak się okazuje, od Artura.
1: Po dzisiejszym dniu 12 godzin w pracy, za kółkiem, pali słońce jak nie wiem co, to będzie głupawka wieczorem.
0: No nic innego nam nie pozostaje, słuchajcie, to wszystko przed nami. Chociaż Julka się jeszcze też idealnie wpasowała, rozwinęła skrót GW na Messengerze.
2: Koniec miesiąca to chyba każdy zna GW, czyli gotówka wyparowała.
0: I tak to po polsku właśnie wygląda nasze Global Warming. Dziękuję za głosóweczki. Artur i Julka także zgarniają gadżety od RMF Max w letnim wydaniu. A to już Ed Sheeran, tak. Do zabawy poniedziałek na skróty wracamy za tydzień, a jak?

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku. Tak wzięłam głęboki wdech, bo szkoda, że nie będzie mogła tego zaśpiewać Maja Chwalińska. Jaki to piękny czas. Skręcenie kostki w drugim secie. No i niestety przegrany pierwszy mecz na Wimbledonie. Maja, i tak jesteś wielka. Naprawdę wszyscy jesteśmy z tobą. I to nie jest tak, że teraz jak już nie wygrywasz, to odwracamy wzrok. Absolutnie nie. Chociaż ja teraz zerkam w kierunku tego, kto, mam nadzieję, wygra dzisiaj 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Finał za moment.
1: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Polka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie. Na randkę.
2: Na dziko.
3: Na słońce.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Mazowsze.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka w ramach projektu Enklawa. Chcę więcej w RMF Max i bardzo proszę, teraz to będą kokosy rozbijane. W finale naszej zabawy Casa de Palma, do wzięcia nawet 15 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: To jest nowa zabawa w RMF Max. Do wygrania nie tylko 15 tysięcy złotych, zaznaczę, ale w naszych kokosach są też instaksy, maszynki do popcornu, no i oczywiście zapas wody kokosowej, żeby się nawadniać tego lata. Numer telefonu do dzisiejszego finalisty już wybrany i teraz najważniejsze. Odebrać i zdecydować, który kokos rozbijamy.
2: Halo?
0: Cześć, tu Radio RMF Max. Witam w nowej zabawie Casa de Palma. Dzwonią wakacje, wakacyjne prezenty. Z kim mam przyjemność?
2: Dzień dobry, cześć, Mateusz.
0: Mateuszu, witaj w tropikalnej krainie, w której za chwileczkę będziesz razem ze mną rozbijać kokosy. Jak tam u ciebie? Żar tropików? Pytanie jest jakby retoryczne.
2: Na szczęście mam klimatyzację, więc nie jest najgorzej.
0: Dobra, dobrze, czyli wywietrzony chłopak. Do wygrania jest 15 tysięcy złotych. Przede mną stoi palma, na niej 26 kokosów. No i teraz pojawia się tylko jedno pytanie. Który kokos mam dla ciebie strącić, Mateuszu? Mamy wakacje 2026 i tyleż właśnie kokosów, to znaczy 26. Od 1 do 26. Który mam strącić?
2: To może numer 2.
0: Kokos numer 2. Okej, okej. Ten jest akurat wysoko. Czemu dwójeczka?
2: Dwójka w szkole to super ocena.
0: Rozumiem, że poniedziałek wystarczy, że będzie dopuszczający po tak gorącym weekendzie. Dobra, to pozwól mi potrząsnąć tą palmą i sprawdzić w takim razie, co kryje się pod kokosem numer 2. Na pewno będziesz bardzo nawodnionym gościem tego lata. Wygrywasz zapas 200 puszek napoju kokonat. Gratuluję tobie bardzo, bardzo serdecznie. Dobre elektrolity można sobie z tego super zrobić albo wypić po
2: bardzo
0: prostu bezpośrednio.
2: Bardzo lubię wodę kokosową, więc idealnie się pasuje.
0: Mam tak samo, słuchaj, mało tego, dzisiaj już podawałam przepis na super elektrolity z wodą kokosową, więc na razie się nawadniamy i bawimy oczywiście tego lata w naszej zabawie Casa de Palma. Jutro znowu prezenty i 15 tysięcy złotych do zgarnięcia.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Człowiek myśli, że nie jest w stanie dorobić się kokosów, ale z RMF Max można. Wskakujcie na rmfmax.pl. Po szczegóły nasza zabawa Casa de Palma wystartowała tego lata. Jutro kolejne kokosy będziemy rozbijać dla was. A to już Shawn Mendes.

0: Powiem tak, jak mam bausę w głośnikach, to nawet mogę wyłączyć klimatyzator. To Magnetic w RMF Max na dobre popołudnie. 17 zbliża się wielkimi krokami, więc ja się bardzo cieszę, że ten poniedziałek mogliśmy przetrwać razem. Jutro do Was wracam oczywiście po godzinie 13, a tymczasem zostańcie z kanałem nadawczym. Ania Wojtkowiak, dzięki za wspólny czas. Do jutra, hej!
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
2: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
1: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
3: No jak widzimy pilny kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
2: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
1: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
2: A to niby jak, przepraszam? Odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
1: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
2: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
4: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Krab zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie. Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
14: Wieczór i noc na Mazowszu cały czas jeszcze zapowiadają się bardzo ciepło i nawet pogodnie. W całym regionie będą przeważnie bezchmurne nieba, bez opadów deszczu, a na termometrach zobaczymy 26 stopni. Nocą temperatura wreszcie trochę spadnie do 17 kresek. Wreszcie będzie trochę przyjemniej. Wiatr z północy może chwilami mocniej powiać, jednak nie wpłynie znacząco na odczuwalną temperaturę. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie, to się nie zmieni, więc pogoda będzie stabilna.
11: RMF Max.
13: RMF Max Mazowsze.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Na zegarach 17 w RMF Max błyskawicznie o tym, co ważne i ciekawe po południu. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Zaczynamy od burzowych alertów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w aż 13 województwach. Niebezpiecznie może być na zachodzie Polski. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW obowiązuje na Dolnym Śląsku.
1: Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski apeluje o ostrożność. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia, przerwy w dostawie prądu, ale także utrudnienia na drogach i kolei.
2: Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
1: Jest apel, aby mieszkańcy nie ryzykowali i zostali w domach.
0: A te ostrzeżenia przed pogodą przekazywała Martyna Czerwińska. Tymczasem w związku z upałami w wielu szpitalach w kraju ogłoszono stan pogotowia. Na dyżury wezwano dodatkowy personel. Tak jest na przykład w szpitalu przy ulicy Rentgena w Warszawie. Tam też dodatkowo można zmieniać terminy wizyt.
3: Łatwiej niż zwykle można zmienić termin badania czy wizyty. Jeśli pacjenci ocenią teraz, że ze względu na ten upał nie dojadą do szpitala, pracownicy zapewniają, że znajdą nowy, w miarę możliwości bliski termin. Trzeba tylko to wcześniej uzgodnić telefonicznie. Do tego cały czas rozdawane są tutaj dookoła mnie butelki z wodą, a pracownicy szpitala przed momentem przynieśli do przychodni wentylatory.
0: Mówił Michał Dobrołowicz. Nad polskimi jeziorami brakuje kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samorządy z oszczędności nie wyznaczają takich miejsc, żeby nie musiały zatrudniać tam ratowników. Jednym z popularnych jezior, na którym nie ma żadnego kąpieliska, a więc nie ma też ratowników, jest Jezioro Piaseczno na Lubelszczyźnie. Uważajcie na takich kąpieliskach. Hubert Hurkacz wygrał z norweskim tenisistą Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6 w pierwszej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Odpadła z turnieju Maja Chwalińska. Więcej sportów RMF Max za niespełna pół godziny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Co synoptycy sądzą o wieczorze i nocy na Mazowszu? Poniedziałek wieczorem ma być ciepły. Noc przyniesie przeważnie bezchmurne niebo, temperatury w okolicach 18 stopni. Wiatr będzie umiarkowany z północy, nie powinien przeszkadzać, ciśnienie będzie wysokie. A jutro zdecydowanie więcej słońca, na termometrach 27-28 stopni. Bez opadów deszczu wiatr nieco silniejszy, nie powinien znowu przeszkadzać w codziennych planach. Raczej będzie taką miłą ochłodą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Hity na maksa.
0: Jest 17:02, to jest kanon nadawczy, kochani. Filip.
8: Gdzie prowadzących trzech, tam nikt nie wie, kto się kiedy ma odzywać. Tak się zrobił lekki chaosik.
0: Ale jest Boryska, najważniejsze.
8: Jestem, cześć. Po prostu mikrofon mi się przez chwilkę nie włączał, ale tak się dzieje w tym pięknym,
9: taki detal,
8: gorącym chaosie. Witamy się z wami w kanale nadawczym. Justyna Borycka,
0: Filip Kliber
8: i Natalia Kawałek i będziemy z wami do 20:00. Taki jest przynajmniej plan.
0: Teddy już płynie, w sensie Teddy Swims. Komedia.
8: Oh God.

0: plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Słuchajcie, RMF Max i gorących hitów to Lerek Nowator i moja panienka, 9 minut po godzinie 17, moi kochani, to jest RMF Max.
2: Nie spodziewaliście się takich rzeczy w kanale nadawczym, a proszę, a takich niespodzianek jeszcze będzie bardzo dużo. Dzisiaj, uwaga, rozdajemy 4 zaproszenia do parku rozrywki w Zatorze i teraz sprawa jest prosta, zatrzymaj się i pomyśl o czymś. I daj nam znać.
3: No właśnie, to może być cokolwiek i potrzebujemy, żebyście dali nam znać, co to jest to cokolwiek. A jak dać nam znać, to jest bardzo proste. Odpalacie Messengera, Facebooka i dajecie na priv do RMF Max głosóweczki. Przyjmujemy o absolutnie każdej treści. Im bardziej kreatywne, tym większa szansa, że to wy zgarniecie te poczwórne wejściówki.
2: No napisz. Czyli teraz, uwaga, 3, 4,
3: stop.
2: O czym myślisz?
1: Messenger, RMF Max.
3: No właśnie, no właśnie.

0: Sexy. To jest prawdziwa magia. Z jednej strony powiew lat 80., a z drugiej strony powiew świeżości i takie rzeczy absolutnie kochamy. To jest kanał nadawczy, to jest RMF Max i 17:19 na zegarach.
1: No a tymczasem, słuchajcie, rzeczy niesamowite na świecie się dzieją. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów. W 50 Stanach Stanów Zjednoczonych.
2: No.
1: W 49 dni. Wow. Rozumiecie to? I to jest nowy rekord świata.
2: Ja tak się czuję, jak teraz wchodzę na czwarte piętro, nie? Także to samo.

0: na spontanie.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: To Another w RMF Max, Talk to You. No my się już tu troszeczkę nagadaliśmy i mamy człowieka, który też chętnie do was pogada o bardzo ważnych rzeczach.
1: Tak jest. Mistrzowski flesz sportowy przed nami i Krzysiu Chwaliński już w studiu. Cześć.
2: Dzień dobry, stęskniłem się za wami.
1: No to jedziemy z tym.
2: Na początek tenis. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak zagrał bardzo dobre spotkanie. Pokonał w trzech setach wyżej notowanego Norwega Kaspera Ruda. Mecz Hurkacza oglądał Wojciech Marczyk.
3: Doskonale serwował i od początku był agresywny w swojej grze, narzucając swoje warunki w tym meczu. Przypomnijmy, z turnieju w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska, a dziś swoje mecze rozegrają jeszcze Magdalinet i Magdalena Fręch.
2: O tych spotkaniach na pewno wam powiemy w RMF Max. Teraz Mundial. Dziś kolejne mecze 1:16. Za półtorej godziny mecz Brazylia-Japonia. O 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem, a w nocy Holandia zmierzy się ze świetnie spisującym się Maroko. Media piszą o meczu z dużym ładunkiem społecznym. W Holandii mieszka bowiem 450 tysięcy osób marokańskiego pochodzenia. Miasta szykują się na poranne świętowanie kibiców. Przypomnijmy jeszcze, że w 1:8 finału zameldowała się już Kanada, która wygrała 1-0 z RPA.

0: reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę!
7: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega!
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
10: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Pogody dla Was. No i okazuje się, że te upały nie odpuszczają. W Zielonej Górze do 29 stopni, opady deszczu i burze, no ale też momentami słońce. 33 stopnie, tak jest we Wrocławiu, 33 i opady deszczu. Bydgoszcz to 33 kreski na termometrach, ale Gdańsk, Olsztyn czy Suwałki tutaj około 28 kresek. W Krakowie dzisiaj 36 stopni. Cały czas obowiązuje ostrzeżenie przed silnymi upałami.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No i jak tam, kochanie? O czym sobie dzisiaj myślicie? Bo ja wiem, że te myśli mogą dzisiaj uciekać potem. Zdecydowanie.
2: Trzeba je wyciskać wręcz.
1: Trzeba je wyciskać i wycisnęliście je nam na Messengerze RMF Max. Napisaliście, o czym myślicie i dostaliśmy taką wiadomość od Klaudii.
3: Jadę właśnie z pracy i patrząc na słońce w górze, myślę, czy w moim mieszkaniu bez rolet i klimy będę miała Ugandę, czy bardziej Grecję.
4: No to w takim razie, Klaudia, opowiadaj. Bardziej Uganda, czy bardziej Grecja? Dojechałaś już do domu?
5: Nie, jestem właśnie u mamy. Mama ma rolety i klimę, także...
2: Czyli mama ma taką Finlandię bardziej w tym momencie, jakąś
5: tak.
2: Szwecję, coś takiego.
1: I to jest dobry moment, żeby mamę odwiedzać jednak i pewnie wrócisz dopiero po 22, jak się ściemni, tak?
5: Dokładnie.
4: Ale przynajmniej najedzona i z biletami do Energylandii, która obchodzi 12 urodziny, tak jak ty, Klaudia. Znaczy, chciałem powiedzieć, że obchodzisz urodziny 12,
2: a może też obchodzisz?
4: Ale może masz urodziny, Klaudia, masz urodziny?
2: 100 lat!
5: W sierpniu mam urodziny, to się przyda na prezent.
1: No i super! 4 zaproszenia do Energylandii lecą do ciebie, więc możesz zabrać tych, których najbardziej lubisz. Myślę, że wypadałoby mamy akurat, skoro ci tak udziela schronienia przed upałem. Zabierzesz ją na Hyperiona i wszystko będzie git.
5: Tak, tylko musicie namówić męża, żeby mnie zawiózł.
4: Dobra, niech
1: daj
4: mamusia...
1: numer, zadzwonimy.
4: Niech namówi. Klima za bilety, tak? To jest uczciwy deal.
5: Także go namówcie.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Klaudia się wybierze do Energylandii, ale wy też jeszcze możecie, bo w kolejnych dniach, w ogóle przez całe wakacje w kanale nadawczym, bilety będziemy rozdawać.
2: Czy to jest próba przekupstwa? Być może, ale zachęcamy, zostańcie z nami.
4: Domyślam koniecznie. Domyślam się. Dawid Podsiadło tymczasem na błysk.

0: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
5: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
8: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Ciechanów i okolice, gorące to dzielnice, 31 stopni jeszcze o tej porze, no może temperatura gdzieś tam spada do 29, w nocy także gorąco, może się gorzej spać, jeśli chodzi o ciśnienie 1020 hektopaskali, takie się utrzyma przez całą noc, tam minimalna wartość temperaturowa to w okolicach 18 stopni o 3 w nocy, więc uważajcie jeszcze dzisiaj na siebie, nawadniajcie się. Korzystny biometr jutro zaczyna się pojawiać, więc zaczyna coś iść w dobrą stronę, żeby po prostu było spokojniej w regionie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.

0: Niesamowite eksperymenty, słuchajcie, chemiczno-fizyczne po godzinie 18 w kanale nadawczym,
1: co?
0: Ponieważ obserwuję swoje
1: tak
0: ciuchy,
1: będzie.
0: Które mogę nosić maksymalnie w 30 stopniach, dzisiaj jest 37. Póki co jeszcze nic się nie skurczyło.
2: Ja tego nie rozumiem, ale ja miałam zagrożenia i z fizyki, i z chemii, także mam prawo nie rozumieć.
3: A ja byłem dobry, nie rozumiem. Dobry wieczór, jest minuta po 18, Filip Kliber.
0: Justyna Borycka,
2: Natalia Kawałek, a to jest Shakira, Burna Boy, Daj Daj. Coś o mundialu też jeszcze dzisiaj będzie, więc zostańcie.

0: Promiscuous. To jest klasyk w RMF Max. Mamy nadzieję, że czujecie to, co my o tej porze. 7 minut po 6. To jest dzień taki, że trzeba dmuchać. Słuchajcie, nie ma wyjścia. Trzeba dmuchać. Ile sił?
1: I to jest kanał nadawczy, miejsce, w którym się dzieją absolutne rzeczy i tu się dzieje absolutna komedia. W związku z tym teraz można wygrać bilety na festiwal Beats for Love, ale trzeba dobrze dmuchać, moi kochani.
2: Dmuchać w naszego messengera. A tak, wiemy, że wy to potraficie robić przepięknie. Im piękniej, im dziwniej nam nadmuchacie, tym większa szansa, że zgarniecie karnet. Czterodniowy karnet na Beats for Love, który startuje za 1 dzień, 21 godzin, 51 minut i 50 sekund.
0: W sensie w środę.
2: Tak,
0: po prostu w środę. W środę tam zagra na przykład Calvin Harris, ale będzie też na tym festiwalu Rehab między innymi i Marshmallow. I wy też możecie tam być. Podwójną wejściówkę zgarniacie za dmuchanie, ale jeszcze jedną dodatkową podwójną wejściówkę
1: ale
0: będzie można zgarnąć.
1: Zabawię. No ale dobra, ale tyle, tak?
0: Cicho.
1: No, dmuchnij w Messenger RMF Max.
0: Dmuchnij, to będzie chłodniej, zobaczysz, bo nasze niepoparte niczym badania dowodzą, że jak się usłyszy dmuchanie, to się robi chłodniej.
1: Instytut danych z Maxa tak mówi. RMF Max. RMF
0: Max. Messenger RMF Max. Dmuchajcie.
2: Dmuchajcie, a spadną wam bilety.

plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz, ale szybko jakoś urwali chłopaki. No 18 minut po godzinie 18. Jakoś tak, wiecie, wzięło i się skończyło. A mogłoby jeszcze trwać, bo tak trwają właśnie hity na maksa, kochani.
1: Ale trwa też lato na maksa, to są piękne rzeczy. Za nami już wiele koncertów na naszej trasie, a przed nami jeszcze 18 lipca w Łodzi Edyta Górniak z Kolim będzie.
0: O, król Latino! O.
1: Dokładnie. I a propos Kolima, mamy też pięknego Dziusika. Słuchajcie, z Kolim zagra w 92 dni ponad 160 koncertów.
0: Przepraszam.
1: W tym ten nasz maksowy.
0: Ile?
1: Dużo.
2: 160 koncertów. I podobno w te upały to z Kolim swoje parówki sprzedaje na koncertach od razu jako hot dogi.

0: Morenito, to nowa Ina w RMF Max. Tak, jeden Morenito tutaj już się pojawił w studio.
1: Bardzo opalony Krzysiek Chwaliński. Powie nam teraz co nieco o sporcie. Mistrzowski flash sportowy to już teraz. Idę na Maxa.
2: Kolejne mundialowe starcie za pół godziny, więc zanim piłka nożna, najpierw tenis. Hubert Hurkacz pokonał Norwega Kaspera Ruda i awansował do drugiej rundy Wimbledonu. Niestety swój mecz przegrała Maja Kwaińska i na pierwszej rundzie zakończyła udział w tym wielkoszlemowym turnieju. Za chwilę powinien rozpocząć się mecz Magdaleny Fręch, która zagra z Anną Kalińską, a o 20:00 Magdalinet zmierzy się z Mirą Andrzejewą, zwycięzczynią Rolanda Garrosa. Jutro do gry wejdą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. O 19:00 kolejne emocje piłkarskich mistrzostw świata.
3: Dziś 1:16 finał przyspiesza i to miejmy nadzieję w emocjonującym stylu. Już o 19:00 mecz Brazylia-Japonia, o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. W nocy mecz Holandia kontra Maroko. Te drużyny zagrały ze sobą w przeszłości na mundialu w USA w 1994 roku na stadionie w Orlando. Pomarańczowi wygrali 2-1, a pomógł w tym obecny selekcjoner Oranie, czyli Ronald Koeman. Teraz obie drużyny spotkają się w meksykańskim Monterrey.
2: Mówił Patryk Serwański, a kolejny mistrzowski flash sportowy za godzinę.
1: A tak się składa, że gramy to już teraz. Hity na maksa, męskie granie orkiestra.

0: Dawid Tawarę, If You Don't Know My Name w RMF Max, ale znamy takie imię, wszyscy Polacy znają takie jedno imię i tym imieniem się teraz zajmiemy.
1: Pan Robert.
2: Robert Lewandowski.
1: Nie Makłowicz. Nie Kubica, a Robert Lewandowski przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych, ponieważ będzie zatrudniony w zespole Chicago Fire.
2: Ale ja mu zazdroszczę. Ja mu zazdroszczę. Wiecie, najbardziej to mu zazdroszczę, że on będzie teraz mieć to całe jedzenie, nie? Na przykład te borówki amerykańskie.
0: Jest szansa, że będzie miał też trochę lepszą pogodę niż my, ale szczegóły będziemy sprawdzać za chwilę.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Ciechanów i okolice, gorące to dzielnice, 31 stopni jeszcze o tej porze, no może temperatura gdzieś tam spada do 29, w nocy także gorąco, może się gorzej spać, jeśli chodzi o ciśnienie, 1020 hektopaskali, takie się utrzyma przez całą noc, tam minimalna wartość temperaturowa to w okolicach 18 stopni o 3 w nocy, więc uważajcie jeszcze dzisiaj na siebie, nawadniajcie się. Korzystny biometr jutro zaczyna się pojawiać, więc zaczyna coś iść w dobrą stronę, żeby po prostu było spokojniej w regionie.

0: to taki piękny, ślubny. Bruno Mars i Mary You w RMF Max to kanał nadawczy. Za 9 minut będzie godzina 19, a za chwilę ktoś u nas się bardzo ucieszy, bo my rozdajemy, słuchajcie, bardzo fajne, 4-dniowe podwójne karnety na Beats for Love, które już pojutrze startują w czeskiej Ostrawie, tam cała masa Ahoj. Gwiazd. I żeby mieć szansę na zgarnięcie tych biletów, na początek trzeba było nam ładnie zadmuchać.
1: Podmuchać nam do mikrofonu, tak, żeby wszyscy się absolutnie schłodzili, no i posłuchajcie na przykład, jak Gosia dmucha.
2: I imagine about summer.
1: No, słyszycie, przy okazji...
0: Dmuchała w kierunku Calvina Harrisa, jak
1: i,
0: nic.
1: I przy okazji Gosia, która zna teksty Calvina Harrisa. Siemano, Gosia.
3: Hejka.
0: Hej, Gosia.
1: Gosia, słyszymy, że świetnie sobie radzisz z Calvinem Harrisem, ale za chwilę zobaczymy sobie, jak poradzi w naszej zabawie. Marzysz podwójną wejściówkę na Beats for Love.
3: Ekstra,
1: wiesz
3: ja
1: o tym?
3: Się cieszę.
0: Gościa, bo ja tutaj teraz przychodzę do ciebie z zabawą, żeby trochę cię skusić, bo mamy jeszcze jedną podwójną wejściówkę i pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było, jakbyś też ją zgarnęła teraz w zabawie,
1: na przykład,
0: która nazywa się Ciepło-Zimno. I ona polega na tym, że my wybraliśmy hasło z kategorii festiwalowe gadżety. I teraz ty musisz odgadnąć to hasło, masz na to 90 sekund, a my możemy ci tylko pomóc, mówiąc ciepło-zimno, czyli czy jesteś blisko, czy daleko odgadnięcia tego hasła. Wchodzisz w to?
3: Tak, jak najbardziej.
1: No to słuchaj, ty nam zadajesz pytania, ja uruchamiam stoper i Gosia, zaczynamy się bawić. Także pierwsze pytanie już możesz nam teraz zadawać.
3: Czy można to nosić na sobie?
0: Ciepło?
3: Na twarzy się to nosi.
0: Zimno.
3: Na
0: tak
3: ciele.
0: Letnio.
3: Jest to jakiś mały gadżet.
0: Ciepło.
3: Jakieś kryształki.
0: Zimno. Bardzo zimno.
1: To nie targówek.
3: To można to na głowie nosić.
0: Ciepło.
3: Jakaś opaska.
0: Ciepło.
3: Uszka.
0: Trochę zimniej.
3: Na do włosów gadżet.
0: Zimno.
3: Ale na głowę.
0: Ciepło.
3: Czapka.
0: Ciepło.
3: I czapka z daszkiem.
0: Tak! Gorąco! Calvin Harris zaśpiewa ci summer do
4: Ladies
0: ucha i na czapeczkę i wszędzie.
3: Ekstra!
1: Także Gosia, nie dwie, nie trzy, ale cztery wejściówki lecą do ciebie na festiwal Beats for Love.
3: Super, bardzo
1: cieszę się. A weź za mnie jeszcze raz Calvina Harrisa. Dawaj, tak dla wszystkich, no.
3: I might about summer.
1: To tak działa, kochanie, RMF Max, po prostu, no.

0: 4 minuty do godziny 19 pozostało Taylor Swift ze swoim numerem The Fate of Ophelia za nami, a za chwilę Flash.
1: Dzień. Nie.
0: Pogoda miała być. Jezu, dobrze, że
2: ja
0: jesteście.
2: Ja ci dam Flash.
0: Jezu, naprawdę dobrze, że wy jesteście. Co ja bym bez was
2: flash
0: zrobił?
2: Flash w czapę.
3: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: No i jak zwykle o tej porze w Ciechanowie i w okolicach w RMF Max rozglądamy się nad temperaturami, które będą dopiero w kolejne dni. Jutro deszczowo, tak, jutro mają pojawić się deszcze, wiaterek spokojny, 14 km na godzinę, niekorzystny biometr będzie w sumie cały tydzień, a burze mają pojawić się w środę, więc uważajcie na siebie, wartości podobne we wtorek i w środę, 29 stopni, odczuwalna powyżej 30, spokojniej w czwartek, 26 stopni, w piątek 25, no i powiedzmy sobie chłodniej w sobotę w okolicach 24, ale dużo słońca.
0: Gramy hity na maksa.
2: Mamy ustalone, jaka będzie pogoda. Wiemy, która jest godzina, chwila po 19:00, ale nie mamy ustalone, jak się woła ryby.
3: Tak, oj, a dzisiaj jest dzień rybaka i wiemy, że ryby głosu nie mają. Ale do ryb można mówić przecież.
4: Do karpia na przykład. Jak można powiedzieć do karpia? Nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max.
3: Co się mówi do ryb?
4: Co się mówi do ryb w ogóle, nie?
2: Chodź tu, szczupaku.
3: Też może być. Kliber, Borycka i kawałek z wami jeszcze do 20:00.

0: plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Rybim też. Czekamy na wasze propozycje. Co się mówi do ryby? Messenger RMF Max.
2: Ona znowu nie może. No powiedz, no powiedz, bo się udusisz. No.
3: Ale oglądaliście, gdzie jest Nemo?
2: Oglądaliśmy.
3: No to Dory tam próbowała mówić po waleńsku.
2: Ja zagram bletkę, dobra? RMF Max. A w międzyczasie pomyślcie, jak robi ryba.
1: Nie do... Co mówisz do ryby?
2: Już no
1: nie,
2: dobra, no.
1: Już nie mieszasz naprawdę.
3: Dobra, jest dzień rybaka, tak. Nie dzień ryby, chłopie.
2: Dobra.

0: Można się do niego bujać, można do niego tańczyć. Tak działają hity
1: jeszcze
0: na maksa.
1: Ja.
0: To Somber i 12 to 12 na Trójbrygadówce na 17 minut po godzinie 19. My was pytamy o to, jak mówić do rybki. W sensie to takiej rybki pływającej.
1: Bo dzień rybaka jest.
0: I między innymi Agnieszka nam nagrała taką głosówkę.
2: Bulbul
1: to
2: mel.
1: To tak po francusku trochę.
0: Ktoś coś?
1: Oui. Oui.
0: Bo to wiecie, to nie jest karp, to jest lekarp.
1: Lekarp. Le szczupak.
0: Albo le karaś, bo wiadomo, że karaś.
1: Ładnie po francusku wody. Mówicie, to nie wiedziałam, że
3: nie, karasie jedzą sam, wiesz co, tacy lingwiści. A mamy coś jeszcze?
0: Nie.
1: No to kurczę, to ślicie.
0: No, no co
1: głosówki.
0: Nagrywajcie.
1: Messenger RMF Max, jak mówimy do rybki?

0: I to są wakacje, to jest RMF Max, kanał nadawczy. Te wakacje też oczywiście w sportowych emocjach.
1: Bardzo sportowych.
0: Kolejne tak mecze na mundialu trwają i Krzysiu tutaj zaskoczony.
2: Tak, odrobinę tak, ale powiem dlaczego.
0: Dobrze, super. Mistrzowski flash sportowy teraz.
2: Otóż dlatego, że już 30 minut trwa mecz Brazylii z Japonią. Na razie remis, faworytem Canarinhos, ale reprezentacja kraju kwitącej wiśni wielokrotnie udowodniła w tym spotkaniu, że nie boi się rywala i nie zamierza ustępować pola. Przypomnijmy tylko, że w październiku ubiegłego roku Japonia w towarzyskim meczu wygrała z Brazylią 3-2. Na tablicy wyników dzisiaj 0-0, w kartkach też remis po jednej żółtej. O 22.30 Niemcy zagrają z Paragwajem, o 3 w nocy Holandia zmierzy się z Marokiem. I jeszcze tenisowe Wimbledon. Magdalena Fręch gra z rosyjską tenisistką Anną Kalińską. To wyrównanie, spotkanie odrobinę lepsze chyba jednak Polka. O 20 Magdalinet zmierzy się z Mirą Andrzejewą, zwyciężczynią Rolanda Garrosa.
3: Mnie ostatnio też na przykład Canarinhos w autobusie złapali.
1: I co, wygrałeś czy przegrałeś?
2: Żółta czy czerwona?
3: Wygrałem, no co miałem nie wygrać?

0: Ja to bardzo lubię Drakulę i bardzo mu zazdroszczę. Nie tylko tego, że Tame Impala i Jenny o nim śpiewają, ale on to ma zimno, jak w trumnie, słuchajcie.
1: No,
0: zimno.
2: No, są takie miejsca, gdzie jest zimno, jak się okazuje, kochani.
1: To może być też dno morza, to może być dno stawu, a tam co? Rybki. No ryby. I proszę bardzo, jak można ładnie od Drakuli prosto do rybek dojść. A dzisiaj Dzień Rybaka i my was pytamy o to, jak do rybki można mówić.
0: A mamy nawet tutaj rybaczkę, która nam powie, jak to się mówi takie rzeczy.
2: Rybaczko Gosiu, twój głos.
3: A witam. Ja na przykład do swojej rybki mówię, dlaczego znowu nie posprzątałeś?
2: No i ciekawe, co rybka
1: taka
2: na to.
1: Taka rybka, proszę bardzo.
0: Wydaje mi się, że wiele osób ma takie rybki.
1: Rybka teraz robi pewnie bulbul i ogląda dalej mecz kaniarinio z Japończykami.
2: Co mi wyłączasz? Oglądam to przecież. Tak mówię rybka teraz. Ale mamy jeszcze Oliwię.
4: No.
2: Słodko bardzo. Ja bym tak mówił też do swojej rybki, która akurat się kąpie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
14: Co się zmieniło?
13: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: I po reklamie.

0: Side effects. Jak śmiganie na żaglach.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak wakacje last minute.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: I'm a fireball.
6: No i jak zwykle o tej porze w Ciechanowie i w okolicach RMF Max rozglądamy się nad temperaturami, które będą dopiero w kolejne dni. Jutro deszczowo, tak, jutro mają pojawić się deszcze, wiaterek spokojny, 14 km na godzinę, niekorzystny biometr będzie w sumie cały tydzień, a burze mają pojawić się w środę, więc uważajcie na siebie, wartości podobne we wtorek i w środę, 29 stopni, odczuwalna powyżej 30, spokojniej w czwartek, 26 stopni, w piątek 25, no i powiedzmy sobie chłodniej w sobotę w okolicach 24, ale dużo słońca.

0: Thank you, DJ.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: To jest energia, to jest moc, to jest Trips i Mikolas. Takie składy to my lubimy, bo wypuszczają fantastyczne bęgary.
1: Ale takiego składu jak dzisiaj w kanale nadawczym to jeszcze nie było i jestem z nas dumna, było wspaniale. Mamy nadzieję, że też się świetnie bawiliście.
2: Sama natura, zero konserwantów, kochani. Dziękujemy za ten skład. Filip Kliwer.
0: Natalia Kawałek.
1: I Justyna Borycka. My się z Natalią tutaj słyszymy jutro w kanale nadawczym, bo Filip sobie idzie na koncert. Tak, on się fajnie bawił. Na One Republic, tak?
2: Nagram.
0: Jeszcze tam będzie Wodek Pawlik, zobaczysz, tak się to wszystko skończy.
1: Tymczasem zostańcie z RMF Max, za chwilę tutaj grawo najlepsza dziesiątka na liście Hot Bands. No i co, do jutra w kanale nadawczym, pa, pa!
0: Pa!
3: Koncertowe tematy w najbliższy weekend. No tak, w Ciechanowie będzie można poskakać do Fagaty, bo ona pojawi się w najbliższy weekend. Bosko w Parku prezentuje się na piątek, 3 lipca. Oczywiście więcej o Bosko na Bosko Company na www. Miły Pan pojawi się w sobotę. DJ Domas jest na supporcie i właśnie taki jest plan na najbliższe granie, najbliższego weekendu właśnie w Ciechanowie. Co jeszcze można porabiać? Może warsztaty edukacyjne, wakacje z kulturą. Tutaj prezentuje się PCKISZ, oczywiście w Ciechanowie. Dyskusyjny klub filmowy także. Brzezina, zakończenie roku artystycznego i duża, duża ilość więcej nawet filmików, bo i rodzina w kinie pojawia się na Toy Story. Kino i zajęcia, no oczywiście rodzina w kinie to taki cykl, który będzie odbywał się w naszym mieście. Przed nami także dyskusyjny klub filmowy, film Zawieście czerwone latarnie. To a propos propozycji na najbliższe kilka dni, ten weekend i oczywiście zbliżające się wakacyjne tematy. Kultura w zasięgu to w Ciechanowie.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Bartosz Orzechowski, Fundacja Orły Sportu.
6: Turniej z Orlika na stadion to przepustka do wielkiej piłkarskiej kariery. Na razie jesteście na etapie zgłoszeń, co później?
5: To jest dopiero początek takiej przygody. Etap regionalny wystartuje we wrześniu, później etap makroregionalny, które prowadzą najlepsze drużyny do finału, który odbędzie się w listopadzie. W zeszłym roku nasi laureaci byli w Akademii FC Barcelony. W tym roku zostajemy na Półwyspie Iberyjskim i zwycięzcy w każdej kategorii w nagrodę pojadą na zgrupowanie do FC Porto. Jest to bardzo dobra droga tak naprawdę do realizacji marzeń przez młodych piłkarzy. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki gorąco zachęcamy do udziału w naszym turnieju.
6: I jak się zgłosić?
5: Tak naprawdę wystarczy zebrać grupę 10 uczestników w wieku od 12 do 14 lat. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mogą rywalizować. Trzeba zarejestrować drużynę, trzeba ją zgłosić do udziału w turnieju. Wciąż jest czas na zapisy. Przypominam, strona z orlikanastadion.pl.
4: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz w sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano.
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
4: I po reklamie.

0: Jak wakacje last minute, jak wypad nad wodę,
1: jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, dobry wieczór. Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu Brazylii z Japonią w 1/16 finału Mistrzostw Świata w Houston od 32 minuty. Po strzale Sano lepsi Samurajowie wygrywają 1-0. O 22.30 Niemcy zagrają z Paragwajem, a o 3 w nocy starcie Holandii z Maroko. Teraz tenisowy Wimbledon. Magdalena Fręch gra z rosyjską tenisistką Anną Kalińską. Polka przegrała pierwszego seta, trwa set numer 2. Grę rozpoczęła kilkanaście minut temu także Magdalinet, która mierzy się z Mirą Andrzejewą. Wcześniej do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz. Polak wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Niestety z turniejem w Londynie pożegnała się Maja Chwalińska, która przegrała mecz pierwszej rundy.
5: Takie rzeczy to tylko u nas, ledwo się wakacje zaczęły, a już cała Polska czeka na ochłodzenie, ale w RMF Max będzie bardzo gorąco, no bo mam dla was dziesiątkę najlepszych numerów wakacji. Robert Majowski, jeszcze o tej porze to dzień dobry. Dzisiaj rewelacyjna Bausa i Magnetic na miejscu 10. List Robbenz.

się zastanawiacie, kto ma taki niesamowity głos, to Tones and I w numerze Fishera też możecie mieć taką chrypkę. Wystarczy jeden gruby wakacyjny wieczór i już brzmi się jak po zmiksowaniu zimnego drinka z papierem ściernym. Bardzo dobre fejmy.

butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

to mamy dzisiaj nowość w 10 listach Benz. Oj, będzie skakane przy tym tego lata? Lumix, Cellflower, to było miejsce 8. No to może pochwalicie się, czy wy planujecie skakać tego lata na jakichś festiwalach albo koncertach? 3001. Mieliśmy nowość w 10, ale tej nowej muzyki dziś w RMF Max będzie oczywiście więcej. No na przykład to, Levi Halabadi, Undone. Moim zdaniem idealna muza na lato. Zresztą sami ocencie.

0: wspaniałe, jak świeża lemoniada z kostkami lodu. W sam raz na gorące lato. Shimza, Fire, Fire. Nie odpuścimy tego numeru latem. To miejsce siódme listy Hobbens dzisiaj. Jeśli już zaczęliście turnus, to chwalcie się koniecznie. 3001, zwykły SMS, gdzie jesteście, co robicie, jak spędzacie czas. Dla całej ekipy z odpalonym głośnikiem. Za chwilę będę miał coś, co naprawdę dobrze huczy. To będzie David Guetta za Lokiem.
1: Sponsorem Hobbens jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
19: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
20: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na Maxa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. Six.
4: Numer 6.

Wracia Jazz i ponownie z nami. Bardzo się cieszymy. Invisible nie ma tego numeru jeszcze w liście Hobbens. Czeka w propozycjach na rmfmax.pl. Można głosować, można też posłuchać innych nowości, bo mamy ich naprawdę sporo. No a teraz na miejscu piątym Dawid Podsiadło prosto z trasy koncertowej, która właśnie się skończyła. Trasa się skończyła, ale sezon, o którym śpiewa, dopiero się zaczyna.

gwiazdy obrodziło, jeżeli chodzi o nową muzykę tego lata. Band Love Tonight. Będziemy to grać w czasie wakacji. Bardzo dobry numer. Wcześniej na miejscu czwartym mieliśmy mundialową Shakirę. No i właśnie chciałem was zapytać, jak wam się podoba ten mundial, bo słyszałem głosy kibiców, którzy mówią, że nie oglądają przez to, jak stronniczy są czasami sędziowie i jak zawodnicy udają. No, gdyby bokserzy mieli tyle leżeć po kontakcie z drugim zawodnikiem, to do emerytury by się nie podnieśli. Ciekaw jestem waszego zdania. 3001. Kto jest ciekaw, co na miejscu trzecim? Dzisiaj to Dub Dogs.

kilka minut temu wakacyjna petarda od Iżela, a to kolejna muzyczna nowość na lato. Mizmo, prawda? Że dobre. Więcej nowości znajdziecie w propozycjach do listy Hobbens, rmfmax.pl. Tam możecie zajrzeć, tam możecie posłuchać tej nowej muzy. Ale nam szybko poszło. Za kilka minut będziemy mieli dla was w RMF Max kolejne imprezowe propozycje na ten tydzień, ale wcześniej numer jeden listy Hobbens. No i chyba nie będziecie zdziwieni, tak jak ja nie jestem. Męskie granie orkiestra już ruszyli w trasę. To jest numer wywołujący dreszcze. W sam raz na ochłodę. Nareszcie. Max. One. One. One. One. One. Numer 1.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Koncertowo i wyjątkowo szykuje nam się imprezy w samej Łodzi także, ale szykuje nam się Audi River Festival 10, 11 i 12 lipca, czy już zaplanowane, żeby także Szczechanowa wybrać się na Audi River. No, historii nie będę opowiadał, tak samo line-upu nie będę wymieniał, bo tu jest naprawdę duża ilość wyjątkowych artystów, którzy pojawią się w piątek, w sobotę, jeszcze w niedzielę. No, niedziela Damian Lazarus, jak zawsze, bardzo płynąco, będzie Glasse, będzie Leon i duszne granie też będzie. No i duża ilość DJ-ów na Audi River. A propos koncert Gotowości Ciechanowa, to najbliższy weekend przypada bardzo mocny koncert, bo w piątek pojawi się w Bosku w parku niejaka Fagata i na pewno będzie kontrowersyjnie, ale i bardzo koncertowo. Miły Pan pojawi się w najbliższą sobotę. To Bosko w parku prezentuje się w Ciechanowie i oczywiście koncertów tutaj nie zabraknie i tych dużej ilości dobrego bitu i fajnej muzyki, która będzie rozbawiała nie tylko ludzi z Ciechanowa, i także z okolic. Bądźcie czujni przy RMF Max w Ciechanowie. Na bieżąco będziemy informować.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
5: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
6: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano.
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: No, ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
17: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. 1/16 finału mundialu kończy się zacięte starcie Brazylii z Japonią. 2-1 prowadzą Canarinhos. I tak najprawdopodobniej skończy się to spotkanie. Magdalena Fręk niestety przegrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 6-7-4-6 w pierwszej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Trwa mecz Magdy Linet z Mirą Andrzejewą. Polka przegrała pierwszego seta, w drugim też ma sporo kłopotów. Wcześniej z turnieju odpadła Maja Chwalińska, która nabawiła się urazą. Do drugiej rundy pewnie awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał w trzech setach wyżej notowanego Kaspera Ruda.
1: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
0: Mówił Hubert Hurkacz, a jutro do gry wejdą Iga Świątek i Kamil Majchrzak.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Jennifer Lopez cały czas potrafi rozbujać. No to powiem wam jeszcze, przy czym będziemy się bujać dziś wieczorem, bo to będą naprawdę dobre wakacyjne nuty i to rewelacyjnie zmiksowane. Nowe Ocean House najpierw, później jeszcze Swedish House Mafia doskoczą, no i będą fukaj z Liwką, bo pewnie się za nimi stęskniliście. Robert Bojowski, zapraszam do północy, no i pozdrawiam wszystkich na pierwszym wakacyjnym turnusie.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: No myślę, że wszyscy miłośnicy dobrych, chaosowych brzmień doceniają to, że Dr. Kuczo pojawił się w RMF Max. A jakie ceny jutro pojawią się na stacjach paliw, to już wam mogę powiedzieć. 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, olej napędowy 6,19. No i jutro warto zatankować do pełna, no bo już pojutrze nie będzie tych limitów cenowych. My też limitów nie mamy, jeśli chodzi o muzykę, i powiem wam, jak za chwilę w RMF Max się rozbujamy. Będzie Anover ze swoim świetnym Talk to You i później jeszcze rewelacyjna Bibi Rexa w numerze Faithless.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Hej, zwrotomocni!
4: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato!

internecie. Wiktor Waligura w RMF Max. Będzie go można usłyszeć tego lata na koncertach Męskiego Grania, ale od razu muszę wam powiedzieć, jakich artystów usłyszycie na koncertach Lato na Maxa, bo to zapowiada się naprawdę fantastycznie. W połowie lipca w Łodzi wystąpią Edyta Górniak z Kolim. W tym samym czasie zagramy też w Gogolinie, a tam na scenie pojawią się m.in. Oskar Cym z Grzegorz Chyży, Trzech Króli. Zresztą zagramy też w innych miejscach i na rmfmax.pl możecie sobie sprawdzić, gdzie. A ja szybko sprawdzam, czego posłuchamy. Będzie Folly Changes, w to wmiksujemy Dencilla i później jeszcze w RMF Max zaśpiewa Ed Sheeran, także róbcie głośniej.

0: dzisiaj powiem.
1: Ed Sheeran, chłopak z gitarą. No fajnie byłoby mieć takiego kolegę gdzieś na wyprawie z namiotem. No wiecie, wieczorne ognisko, te sprawy, gitarka, ballady. Tylko ostrożnie, żeby gdzieś z dala od lasu. Gdybym zapytał, komu podoba się ten numer, to pewnie byłby Las Rąk. I ja też się przyłączam. Najnowszy Bob Sinclair z Kajzą. To super, że zdążyli właśnie na wakacje z tym numerem, bo takiej muzyki nam trzeba. Latem później jeszcze Pitbull z Christiną Aguilerą wskoczył.

0: Michael Gray, najlepiej brzmi w weekend, no i w czasie wakacji oczywiście, no bo teraz to nie ma znaczenia, jaki dzień tygodnia mamy, no chyba, że dopiero czekacie na urlop, a kto czekał na wakacyjne imprezy, niech posłucha, co mamy w planach. Max.
1: Wakacje i nuda? Tylko nie to. Jest Tour de Club RMF Max i za chwilę przekonacie się, że lato to nie tylko grill u sąsiada i kolejna wycieczka na działkę. Sprawdzam dla was, gdzie można się rozhulać i mam nadzieję, że coś wybierzecie z moich propozycji. Sopran z tej strony i na początek zaglądam do kina, bo na dużym ekranie teraz w wakacje można oglądać kilka ciekawych nowości. Jedną z nich jest komediodramat Zaproszenie. To idealny film dla tych, którzy lubią podglądać innych i czekają, aż z pozornie grzecznego spotkania wyjdzie coś więcej niż rozmowa o pogodzie. Super Grill to film do całych rodzin, a na ekranie superbohaterka w podwójnej roli, podróże międzygalaktyczne i próba uratowania świata. Kolejna opcja to Backrooms, bez wyjścia. To film dla tych, którzy lubią się bać, ale niekoniecznie w piwnicy własnego domu. To horror, który zaczyna się w salonie meblowym i kończy w równoległym świecie, gdzie korytarze nigdy się nie kończą. A jeśli zamiast kina macie ochotę na dobrą imprezę, to na Beats for Love w Ostrawie od 1 do 4 lipca będziecie mogli się bawić nawet na 18 scenach, na których wystąpi ponad 550 artystów. A wśród nich Calvin Harris, Dimitri Vegas i Like Mike, Marshmello, Paul Van Dyk, cała armia DJ-ów.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: I po reklamie.

0: Jest moc, Sub Focus on and on w RMF Max.
1: RMF Max.
0: Fajnie wrócić latem do takich energetycznych numerów. Trochę nam po tych upalnych dniach energii może...

butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Gorące dźwięki na lato, Samba w RMF Max. Ciekaw jestem, na koncercie jakiego polskiego artysty chcielibyście się pojawić najbardziej? Gdybyście mogli sobie wybrać dowolnego artystę, gdyby nie było żadnych ograniczeń, to co? Może PZ, może Skolim, Bledka, a może modelki? No powiem tak, na koncert modelek to już dziś was nie zabiorę, ale możemy w RMF Max je zagrać. Czemu nie? I to najlepiej w takim wakacyjnym klimacie. Lubię cię jak lato. Za moment.

Just Jackson w RMF Max, to już doskonale znacie. No ale na tegoroczne wakacje przygotowaliśmy dla was przecież mnóstwo nowej muzyki. Wystarczy wejść na rmfmax.pl, żeby zobaczyć, co nowego pojawiło się w liście Hobenz, jakie są propozycje. Na miejscu 23 na razie są Moonlight i Fordo, no ale jutro mogą być pierwsze dziesiątce. Wy to możecie załatwić głosując. Przypomnę wam, jak to leci. Alabama ten i później jeszcze w RMF Max Two Colors będzie.

0: jeszcze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nie mam pytań, nawet się nie dziwię, że ich tak kochacie. Męskie granie orkiestra, Igor, Zalia, Vito. W przyszłym tygodniu Poznań, później Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa i tak miną wakacje. Ale na szczęście dopiero się zaczęły. Ale trzeba pamiętać, że te 2 miesiące to mijają zawsze błyskawicznie, dużo szybciej niż zakładamy. Ledwo wsiądziemy do samolotu czy do pociągu, wrócimy, no i już polecie. Tak tylko mówię, żebyście tego czasu nie przeleżeli na kanapie. No to nie spać, tańczyć. Bibi Rexha, David Guetta i nowy numer na lato, Sad Girls.

No to ten sam Martin Garrix, który kiedyś nagrał Szalony Animals. Proszę bardzo, jak Ed Sheeran działa na niego. Repeat it w sam raz na wieczór we dwoje. Albo na wieczorną zmianę, no bo przecież tak niektórzy mają. Pozdrawiam gorąco. Mam nadzieję, że klimatyzacja działa. A kto będzie działać jeszcze na naszej wieczornej muzycznej playliście w RMF Max? No, Gibbs i Kukon za chwilę. I później Rose i Bruno Mars z tym dziwnym refrenem, którego do dziś nie potrafię powtórzyć. Może wam się uda.

ale nam się wieczorem inna rozbrykała. Morenito w RMF Max. Jak nie teraz. Słuchajcie, nie chciało mi się liczyć, więc wpisałem w Google'ach, za ile dni rok szkolny. 64. To wam się podoba, co? No ale nie będziemy codziennie odliczać, żeby się nie stresować. Trzeba się wyluzować razem z Meduzą. Lose Control w dobrym remiksie teraz i później jeszcze pojawi się Ale Farbę z tym swoim nowym Body Talk.

butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Dawno nie było, a brzmi fajnie wieczorem, latem. Marta pisze na 3001, czy możemy puścić coś klimatycznego, bo spędza wieczór z facetem, to nasz pierwszy wyjazd. Jakoś tak nie możemy się wyluzować ze sobą. Ja mogę pomóc, no czemu nie? Mam tu taką nutę, myślę, że będzie w sam raz, tylko wiecie, jak się za bardzo wyluzujecie, ja tego na klatę nie biorę, no. Duzi jesteście, wiecie co robicie? Znaczy, mam nadzieję. No i tytuł taki trochę przewrotny. Nie pierwszy raz. Wyson, WRMF Max przed nami. Czekam.

Pan koleżankę znacie bardzo dobrze, Katy Perry w RMF Max Teenage Dream. A ciekawe, jak będzie z tymi koleżankami i kolegami na wakacjach. O ile pozycji się powiększą wasze kontakty w telefonie, na Facebooku, no, czasami jest tyle nowych wpisów, że później to nawet się nie pamięta, kto to w ogóle jest. No ale dobrze, no, jest szansa, że pośród tych nowych znajomości pojawi się ktoś wyjątkowy, może nawet bardzo wyjątkowy. No to przeważnie się dzieje w najmniej spodziewanym momencie. No to takich momentów wam życzę tego lata, a za chwilę będą momenty z Topikiem i Becky G i będzie bardzo przyjemnie, bo to Sorry Papi wam zagram w RMF.

Gordo, Loco, Loco w RMF Max brzmi rewelacyjnie latem. Wynik meczu Niemcy-Paragwaj jeszcze nieznany. Mam nadzieję, że sędzia tam uczciwie odgwizduje. No a kto wytrzyma do trzeciej, do meczu Holandia-Maroko? Są tacy twardziele? Jeżeli tak, no to będzie muzyka, która pomoże nie zasypiać. Roxy, która się robi coraz bardziej drapieżna najpierw, a później jeszcze poprawimy razem z Tiesto.

Tainoro, DJ Gostino, RMF Max. No przy tym to można nawet do rana wspólnie nie spać. Takie wieczory w czasie wakacji spędzane na wspólnym przesiadywaniu, rozmowach, to są najlepsze, no. Zresztą wcale nie trzeba siedzieć, można wstać, jak tak wam wygodniej. Ja wam powiem, że na tych wakacyjnych koncertach to w ogóle miejsca siedzące są gorsze niż te stojące bliżej sceny. No bo co to za koncert, no, jak się siedzi? No to się trzeba bawić razem z innymi. Ci, którzy byli na koncercie Dawida Podsiadło, wiedzą, o czym mówię. Trasa zakończona, no ale Dawida będę miał dla was za chwilę w RMF Max.

to powiem wam, że moim zdaniem w połowie wakacji będziemy już śpiewać refren razem z nimi. W sam raz na lato, Run Run River, David Guetta, Alok i reszta ekipy dzisiaj w liście Hobbens byli na miejscu 6. No a jutro wieczorem po 20 będę miał dla was kolejną, pierwszą dziesiątkę najlepszych numerów na wakacje. Można głosować na rmfmax.pl, jeżeli znajdziecie coś tam dla siebie. A jeżeli, na pewno znajdziecie, bo mamy mnóstwo dobrej, nowej muzyki na lato dla was. Robert Majowski, życzę dużo świeżego powietrza nocą. Powinno być już przyjemnie. No i udanych wakacji. Na razie, pa!

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Mirisus. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatni rok.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

diabłem, wróćmy tam.